Byłem w miejscach, widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: magazyn Antyradia.
1: Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
2: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu. I tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nie umiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie no, widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć, to trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę was uratować, miejcie kapok albo bojkę SP.
1: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
2: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu i jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz. Nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa, i najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, no tonie w pozycji spławik. Unoszenie się, opuszczanie na wodzie głębokiej, no bo na płytkiej ludzie się bawią w ten sposób. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawiam. No i łaknienie powietrza, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Nie ulega wątpliwości, że trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie.
1: A jak świadek zdarzenia może bezpiecznie pomóc, żeby sam też nie zaczął się topić?
2: Tak, i tutaj profilowanie, badania naukowe, bo tutaj WOPR uczestniczy w wielu konferencjach naukowych na całym świecie, wiemy, że znowu wspaniały gest, wbrew temu, co się opinia publiczna próbuje kreować, plażowiczów, a więc nie jest nieczulica, powoduje, że osoby próbujące ratować też toną. Bardzo często, i tu możemy mnożyć opowieści, gdzie z jednej osoby, która tonęła, mieliśmy nawet 7 osób, które po kolei wchodziły do wody, by uratować tą osobę. Stąd odradzamy wejście do wody. Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet butelką dwulitrową, pustą oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody. Korytarz życia to przykre, że bardzo spotykamy się z nieładnymi reakcjami osób, do których może w emocjach młodzi ratownicy krzyczą, żeby się odsunęli. Natomiast to nie jest wymysł. Nawet jeżeli czasami akcja okazuje się potem drobną akcją, tylko lekkim podebraniem, to w wodzie może prawie zawsze skończyć się tragedią. Potrzebujemy tego przejazdu, możliwości przebiegnięcia, żeby ratować poza kąpieliskami. Tam jest tych tonięć najwięcej. Tutaj w skali nawet 20 lat możemy mówić, że średnio nam tonie na miejscach strzeżonych około jedna osoba. Podczas gdy ta statystyka jeszcze obejmuje okres, gdzie tonęło nam nawet 700-800 osób. Stąd no, jest to nieporównywalna liczba i rzeczywiście zmagamy się z tymi utonięciami poza miejscami strzeżonymi.
3: Wojciech Krawczyk, członek zarządu śląskiego WOPR, instruktor WOPR, prezes WOPR w Piekarach Śląskich.
1: Dużo się mówi o bezpieczeństwie ludzi, a pan ze sobą ma pieska, który jest w kapoku.
3: Ten pies akurat jest po pierwszym stopniu szkolenia WOPR JLSK-9, które WOPR realizuje właśnie również do takich mniejszych psów, bo żeby być psem ratowniczym, pies musi spełniać odpowiednie warunki i odpowiednią wagę. Natomiast no, ten pies przeszedł pierwsze etapy szkolenia i pojawia się z nami na pogadankach w szkołach, w placówkach oświatowych, podczas festynów i różnych imprez edukacyjnych, właśnie działając w ten sposób obrazowo trochę, że dzieci widząc psa w kapoku też pamiętają, że Milo był w czymś takim, więc dobrze założyć to, wsiadając na sprzęt nad wodą. Natomiast to pytanie, odpowiadając, o którym pani powiedziała, no faktycznie o psa też dobrze zadbać, czy to idziemy z nim na rowerek wodny, bo często też korzystamy z tych aktywności właśnie z tymi naszymi minusińskimi, czy na supa, czy na jakikolwiek inny sprzęt wodny, no pies też czasem się może wystraszyć, to też może być tak, że nie zapanujemy nad pewnymi elementami związanymi z posługiwaniem się tym sprzętem wodnym, też może się on wywrócić, też możemy wpaść do wody, może się pogoda zmienić w każdej chwili, stąd warto też zadbać o bezpieczeństwo właśnie psa nad wodą.
1: Mówi się, że psy są dobrymi pływakami, ale tak jak już pan powiedział, mogą być takie sytuacje, że faktycznie też mogą nie mieć już na przykład siły płynąć, tak?
3: No dokładnie, pies zaskoczony, czasami może zostać w trakcie przewracania się sprzętu wodnego, może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok, na pewno się przyda. No trzeba też pamiętać, że psu jest cieplej w takim kapoku, też żeby go odpowiednio schładzać, bo będąc nad wodą, na tym pełnym słońcu i to słońce na wodzie operuje mocniej, musimy pamiętać o tym, żeby o odpowiednim nawodnieniu tego psa i żeby faktycznie miał możliwość schładzania się.
1: Powiedział pan Milo, tak? Ma na imię
3: Milo,
1: ten piesek?
3: Tak. To jest Milo.
1: Tak. Jakie będzie zadania pełnił, jak już skończy cały kurs?
3: Dla niego ścieżka edukacji się zakończyła. Kurs został zakończony. Jeżeli miałby więcej kilogramów, moglibyśmy spróbować pójść właśnie w rozwinięcie takiego umiejętności ratowniczych. Natomiast świetnie sprawdza się w roli psa patrolowego, czy to właśnie na supie, na motorówce, na łódce ratowniczej, czy nawet na rowerze. Jest na tyle, jego gabaryty pozwalają, że może wejść i patrolować ze mną zbiorniki wodne właśnie na rowerze. Stąd taka dodatkowa para oczu i przede wszystkim nos jego jest dodatkowym wsparciem.
1: Jak on alarmuje, gdy na przykład widzi, że dzieje się coś niepokojącego?
3: Szczeka. To jest najprostszy tutaj odruch tego psa. Szczeka i próbuje jakby sygnalizować, że coś jest nie tak w tej wodzie, że osoba będąca w wodzie wykonuje no, takie trochę nieskoordynowane ruchy.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Kładły fundamenty, wznosiły mury, a później także wytapiały stal, karmiły czy walczyły z totalitarnym systemem. Kobiety Nowej Huty, dziś nieco zapomniane, powracają do świadomości mieszkanek i mieszkańców za sprawą dziennikarki, reporterki i pisarki Katarzyny Kobylarczyk.
5: Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy. Ty jesteś nowochucianką z urodzenia, z pochodzenia, z wychowania, z zawodu, chyba można też powiedzieć. Do której kategorii kobiet byś siebie zaliczyła? Tak zapytam trochę może inaczej, tak niestandardowo na początek.
6: To straszne pytanie dla autorki, do której kategorii. Nie, ja myślę, że jestem taką cegłą solidną. A czy chciałabym, aspiruję, może powiedzmy tak, że aspiruję do bycia cegłą nowochucką, takim, no nie no, fundament, o rany, okropne pytanie, to straszne, muszę się tak poprzechwalać.
5: No i musisz się zmierzyć z tym pytaniem, już jak padło, to koniec.
6: No tak, no cegłą, rzeczywiście, chciałabym być nowochucką cegłą, taką cegiełką, która buduje trochę wiedzę o tej dzielnicy, świadomość tej dzielnicy, tożsamość tej dzielnicy. Może jeszcze nie jestem tą cegiełką, ale chciałabym być, o.
5: Dlaczego wzięłaś na tapet nowochuckie kobiety?
6: Dlatego, że kobiety Nowej Huty zawsze pozostawały w cieniu. Nowa Huta, mimo że jest kobietą i to już od dawna wiemy, bardzo często była kojarzona raczej z mężczyznami. Jak się zamykało oczy, to pierwsze co się widziało, to był hutnik, to był murarz, to był przodownik pracy, Piotr Ożański.
5: Wcześniej ci pionierzy jeszcze.
6: Tak, rzeczywiście. Natomiast nigdy nie mówiono o tym, że Nową Hutę budowały kobiety, że kobiety tutaj tworzyły, że kobiety odegrały ważną rolę w historii tej dzielnicy. Nowa Huta była po prostu męskim miastem.
5: Też projektowały to, też nie tylko budowały, ale też i projektowały przecież.
6: Tak, rzeczywiście, jak się nad tym zaczęłam zastanawiać, to się okazało, że kobiety w Nowej Hucie są wszędzie. I kiedyś ktoś zapytał mnie, czy ja mam takie miejsce ulubione, które mi się kojarzy z kobietami. No otóż nie mam, bo cała Nowa Huta stoi na barkach kobiet. Architektek, projektantek, budowniczych, murarek, szklarek, spawaczek, kucharek, kelnerek, nauczycielek, lekarek, no ja tak mogę długo wymieniać, jak sam widzisz. Więc to rzeczywiście jest tak, że one tutaj są obecne wszędzie. I ja muszę powiedzieć, że jest w tym też moja wina, że tak późno zaczęło się o kobietach Nowej Huty mówić. To znaczy, no wiele z nas, dokumentalistek, dziennikarek, dziennikarzy, reporterów, rozmawiając o Nowej Hucie, rozmawiało z mężczyznami. Szukaliśmy tych męskich historii, bo wydawały nam się one oczywiste. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że często było tak, że nawet umawiałam się z jakąś kobietą, ale pytałam ją o męża. I ona też sama mówiła, no ja to nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach, gotowałam, zajmowałam się domem, a mąż to by pani opowiedział, bo on był inżynierem. No i nagle zorientowałam się, że to jest zupełnie, zupełnie nie tak.
5: Trochę szliśmy jako dziennikarze, reporterzy, pisarze, pisarki na łatwiznę.
6: Trochę tak. Daliśmy się porwać takiej dominującej narracji, a wystarczyło, żeby powiedzieć tej pani, dobrze, mąż swoją drogą, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądało pani życie. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana taka mentalna, którą trzeba samemu zrobić, samemu uczynić. Tutaj już troszkę mamy przetarte szlaki, więc rzeczywiście tak, jesteśmy winni, ale poprawiamy się, naprawiamy swoje błędy.
5: Błąd naprawiłaś i to chyba z solidną nawiązką, bo oddałaś głos tym, o których, tak jak mówiłaś wcześniej, się nie mówiło. Masz jakąś ulubioną postać z tej swojej książki, czy być może też jakoś chciałabyś nawiązać do swoich rodzinnych też historii, no bo tak jak mówiłem, jesteś nowohucianką.
6: Mam dwie ulubione postaci z mojej książki. Jedna to jest postać, która mi przysporzyła najwięcej frustracji, to znaczy Zofia Włodek. Zofia Włodek, przodowniczka pracy, murarka, jedna z pierwszych prawdopodobnie w Polsce kobiet, które w ogóle chwyciły za kielnię i cegłę. I frustrację moją budzi to, że nie udało mi się jej odnaleźć. Bardzo chciałam prześledzić jej losy, natomiast Zofia po prostu się rozpływa, znika. To jest taki symbol trochę dla mnie też tych kobiet, że one zrobiły bardzo dużo, ale potem pamięć o nich zaginęła. No drugą moją ukochaną postacią jest oczywiście Jadwiga Bopre, niesamowita osoba, lekarka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych szkół rodzenia, nie tylko w Nowej Hucie, ale w ogóle w Polsce. Kobieta, która w latach 50., 60. uczyła kobiety, że można rodzić bez bólu. Oddawała im sprawczość. Uważam, że to niesamowity umysł, błyskotliwy, mądry, przenikliwy. Kobieta, która naprawdę zasługuje na to, żeby o niej mówić. Więc to są moje dwie ulubione bohaterki. Natomiast ja rzeczywiście jestem nowohucianką, no nie tylko z zamiłowania, ale też z pochodzenia. I bardzo w ogóle cenię to, że kobiety się do Nowej Huty odważały przyjechać. Uważam, że to była ogromna odwaga. No i że ją budowały. Więc tutaj ta książka jest zadedykowana moim dziadkom również, ale także moim dwóm babciom, babci Reni i babci Gieni, czyli Genowefie i Irenie. No i tak, one też są wielkimi nowohuciankami.
5: Twoja książka ma już kilka lat, ale problemem chyba, i to sporym właśnie, była dostępność do tych kobiet. Już coraz mniej ich jest, coraz mniej tych bohaterek, coraz trudniej do nich dotrzeć. Też pewnie napotykałaś na takie problemy, tworząc dokumentację do tej książki.
6: Tak, to rzeczywiście jest duży kłopot, że pokolenie tych najstarszych budowniczych to już nawet nie odchodzi, ono już odeszło. W tej chwili zbieram wspomnienia o Nowej Hucie osób, które pamiętają ją z lat 60. Ten pierwszy etap, taki heroiczny, tego wielkiego zrywu ogólnonarodowego, cała Polska buduje Nową Hutę, żyje już bardzo, naprawdę bardzo niewiele osób, które pamiętają to z własnego doświadczenia, a i tak najczęściej to są wspomnienia dziecięce. Ci ludzie, te kobiety, ci mężczyźni byli wtedy dziećmi. Więc to rzeczywiście jest tak, że my trochę jesteśmy spóźnieni w dokumentowaniu tych najwcześniejszych lat Nowej Huty, ale te dziecięce wspomnienia, one też są piękne i mają taki smak takiego dzieciństwa, młodości przede wszystkim.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Zamiast od razu spłynąć do kanalizacji, woda z basenów jest wykorzystywana do mycia warszawskich ulic. To już 7. edycja tej wakacyjnej akcji. O szczegółach Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczenia Miasta.
7: Właśnie rozpoczyna się już 7. edycja akcji wodnego recyklingu, podczas której woda z basenów jest przepompowywana do pojazdów służb oczyszczenia miasta i wykorzystywana do sprzątania ulic i torowisk. Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione, jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta. Akcja rozpoczyna się wraz z początkiem wakacji, trwa przez całe lato aż do początku września, kiedy sezon kończą odkryte baseny. Woda z pływalni jest pobierana wieczorem i od razu jest wykorzystywana do sprzątania ulic i torowisk. Terminy akcji są zsynchronizowane z przerwami technicznymi w poszczególnych ośrodkach, a także z harmonogramem sprzątania w mieście. Zwracamy uwagę również na pogodę, ponieważ podczas ulewnych deszczy mycie ulic jest odwoływane. Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzenia akcji. W tym roku basen, który pierwszy podzieli się wodą, to basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego na Bielanach. Są takie ośrodki, które współpracują z nami już od wielu lat i niemal w każdej edycji akcji biorą udział, ale też co roku zgłaszają się nowe pływalnie. Recykling wody z basenów jest bezpieczny dla ludzi, środowiska i czyszczonych powierzchni, ponieważ zamiatarki i zmywarki są napełniane wtedy, kiedy już z wody ulotnią się preparaty używane do jej dezynfekcji. To już 7. edycja ekoakcji. Do tej pory przez te wszystkie lata łącznie wzięło w niej udział 16 ośrodków sportowych i drugie życie zyskało blisko 14 milionów litrów wody. One zapełniły ponad 1200 pojazdów służb oczyszczania. Letnia współpraca z ośrodkami sportowymi w zakresie ponownego wykorzystywania wody z basenów już na stałe wpisała się w harmonogram prac Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Niedziałek z warszawskiego ZOMU.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Królewskie klejnoty wracają na swoje miejsce. Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
8: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum Pforzheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
1: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
8: Zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Pforzheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy. Czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
1: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
8: W radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
1: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
8: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
1: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
8: Tak, w muzeum Pforzheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
1: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie? Proszę o nim opowiedzieć.
8: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej i tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest. Są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
1: Pan się zajmuje na co dzień właśnie takimi sprawami?
8: Tak. My zajmujemy się tutaj w naszym firmie Gemla Polska badaniem diamentów, kolorowych kamieni i certyfikatom na biżuterię. A w ostatnim czasie dużo bardziej popularna jest biżuteria antyczna, więc z biżuterią antyczną mamy na co dzień styczność. Oglądamy przedmioty z XIX, a nawet z XVIII wieku, więc mamy duże doświadczenie. Codziennie badamy kilkadziesiąt przedmiotów właśnie antycznych.
1: Jak ta biżuteria na przestrzeni lat się zmieniła zatem?
8: To jest ciekawe, bo niestety biżuteria, jak pewnie, nie wiem, może to do mebli można porównać, kiedyś była dużo lepiej wykonywana niż dzisiaj. W tym momencie wszystko zostało zautomatyzowane. Pierścionki, które oglądamy w sklepach, wydrukowywane są na drukarkach 3D. Tej duszy już nie ma, ta produkcja trwa bardzo szybko. Można pierścionków zrobić, złotnik może wykonać kilkanaście pierścionków w ciągu dnia z diamentami i produkcja stała się masowa. A kiedyś każdy element trzeba było ręcznie wycinać, wykuwać, szlifować i ta precyzja była dużo większa. Poświęcano dużo, dużo więcej czasu i doświadczenie tych najlepszych mistrzów, którzy to robili, no dzisiaj jest niestety niedościgalne. Dlatego ta biżuteria antyczna jest teraz tak popularna, bo jakościowo, a co najciekawsze też cenowo wciąż, jest ona dużo bardziej korzystna niż nowa biżuteria.
1: A jeśli chodzi o ten pierścień króla Zygmunta Starego, jak on jest wykonany? Bo on się wydaje właśnie taki bardzo masywny, taki trochę sygnet może.
8: Tak, no to był pierścień dla króla i on jest wykonany w charakterystycznej formie. Wiadomo, że jubilerstwo się rozwijało i wcześniej nie było takich możliwości i technik, więc szlif diamentu, który tutaj oglądamy, no to był na tamten czas, to był jakby szczyt możliwości najlepszych jubilerów na świecie, więc to było wykonane w najlepszym możliwym na tamten czas jakby jakości, jaką się dało zrobić.
1: I obecnie wartość tego pierścienia, historyczna wartość, jest chyba bezcenna.
8: Oczywiście, no to dzisiaj nie możemy mówić o złocie, czy on tam waży 20 gram, czy diament ma 2 karaty, to jest jakby ciekawostka, ale schodzi na drugi tor. Najważniejsze, że jest to zabytek klasy zerowej.
1: Pierścień króla Zygmunta I Starego wróci teraz na swoje dawne miejsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski.
9: Do Polski wracają obiekty bezcenne dla polskiej kultury i dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekty, których proces restytucyjny był długi i wymagający, ale które dziś po 90 właściwie latach od momentu ich kradzieży wracają do kraju. Tymi obiektami są przede wszystkim pierścień króla Zygmunta I Starego, ostatniego z dynastii Jagiellonów. Pierścień, który został zrabowany najprawdopodobniej jeszcze w połowie września 1939 roku z Pałacu Czartoryskich w Sieniawie. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków polskiego złotnictwa. Pierścień jeszcze w roku 1791 został wydobyty z grobu królewskiego w katedrze na Wawelu przez historyka Tadeusza Czackiego po to, żeby uchronić pierścień i insygnia królewskie przed grabieżą pruską. Nie uchroniło ich to przed grabieżą niemiecką, dokonaną podczas II wojny światowej, 150 lat później. Natomiast dziś pierścień wraca do domu, docelowo do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Drugim obiektem jest fragment średniowiecznego rękopisu hymnu Gaudem Mater Polonia. Jest to 6 pergaminowych kart, na których znajduje się znaczna część tekstu XIII-wiecznego hymnu, który jest jednocześnie jednym z najstarszych utworów liryki polsko-łacińskiej. Sam rękopis powstał najpierw najprawdopodobniej w drugiej lub trzeciej ćwierci XIV wieku i czyni go to najstarszą zachowaną notacją hymnu Gaudem et Polonia. Rękopis został skradziony z Płockiej Biblioteki Katedralnej również na początku wojny w 1939 roku. Do Polski wraca również 11 bardzo ciekawych miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Skradzione także podczas II wojny światowej z Warszawy trafią do stacji muzeum, która kontynuuje ideę gromadzenia zbiorów kolejowych zapoczątkowaną przez Muzeum Komunikacji.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Antyradio.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Magda Mleczko, zapraszam. Dzień dobry, proszę Państwa. Palące słońce czy letni deszcz na kino? Każda pogoda jest dobra. A Kinoteatr Rialto w Katowicach przygotował dla Was bardzo dużo fajnych wakacyjnych spotkań z wielkim kinem, kultowe klasyki, niezapomniane emocje i bohaterowie, którzy na stałe zapisali się w historii kina. Poza tym czeka na Was oczywiście także Café Rialto, czyli taka kawiarenka, gdzie bardzo miło można, oglądając film, spędzić czas. Ze mną jest Krzysztof Ociepa z Kinoteatru. Rialto, dzień dobry, witam Cię serdecznie.
6: Dzień dobry, witam.
5: O przeglądzie filmów Federico Felliniego już mówiliśmy, ale ten przegląd trwa do końca wakacji. Przed nami jeszcze chyba trzy filmy, jeśli dobrze policzyłam.
6: Tak, trzy projekcje. 22 lipca to jest 8,5, 5 sierpnia Giulietta i Duchy i 19 sierpnia zakończenie Głos z Księżyca. No, o Fellinim właściwie powiedziano już wszystko. Te trzy filmy, które pokażemy, domykają ten przegląd. 8,5 to oczywiście klasyka absolutna kina, klasyka kina takiego autorefleksyjnego, autotematycznego, gdzie Fellini opowiada o sobie, no, film o reżyserze, który nie ma pomysłu, jak nie tylko zakończyć, ale w ogóle jak zrealizować swój film, czyli te wszystkie bolączki i zmartwienia, które towarzyszą twórcy filmowemu na planie filmowym. Giulietta i Duchy, no tutaj Fellini idzie trochę w stronę swoich fascynacji psychoanalitycznych. On przez kawał swojego życia przechodził terapię psychoanalityczną według receptury, że się tak wyrażę, według Carla Gustava Junga, więc te elementy były ewidentnie u niego widoczne. 8,5 także są wyraźnie widoczne. I Głos z Księżyca, ostatni film, to film, który zamyka nie tylko przegląd, ale zamyka też całą twórczość Federico Felliniego. Jego ostatni film, w roli głównej wystąpił Roberto Benigni. Film, który jest, no, takim rodzajem też satyry na lata 80. we Włoszech, na czas, kiedy tą przestrzenią audiowizualną niezaprzeczalnie zaczęła rządzić telewizja. Telewizja, której Fellini szczerze nie znosił, wojował z przerwami na reklamy.
5: Tu się z nim zgadzam,
6: no ale właśnie pewnie w wielu innych punktach on bardzo, bardzo złośliwie komentował tą władzę telewizji. Tak podobnie to było w poprzednim jego filmie Ginger i Fred, prawda? Gdzie właśnie artyści telewizji byli umieszczani w tym strumieniu różnych programów i obrazów jako, prawda, kolejna niewiele znacząca atrakcja, która za chwilę przemija i jest coś następnego, niekoniecznie lepszego, niekoniecznie mądrzejszego. Więc te trzy filmy, no myślę, że takie must see dla wszystkich tych, którzy cenią sobie twórczość włoskiego mistrza, którzy lubią włoską kulturę, włoskie kino. No rzecz absolutnie nie do przegapienia.
5: W naszej filmowej podróży po świecie zostawiamy temat Włoch i przenosimy się do pięknej, słonecznej Hiszpanii.
6: No właśnie, bo mamy przegląd filmów Pedro Almodovara, Kolory emocji, tak nazwaliśmy ten przegląd, no bo kolor, jak wszyscy, którzy widzieli chociaż jeden film Pedro Almodovara, wiedzą, że u niego odgrywa ogromne znaczenie. Ten kolor jest zawsze taki mocny, wyrazisty. To jest bardzo, bardzo czerwona czerwień albo bardzo żółta żółć. Te kolory są bardzo, bardzo mocne, bardzo wyraziste. Są tak wyraziste, jak bohaterowie filmu Almodovara, że są, no właśnie, albo na skraju załamania nerwowego, albo pełni pasji i pożądania. Oni są w tym namiętni w taki, no, można powiedzieć, stereotypowo hiszpański sposób. Zaczęliśmy Matadorem, a obejrzymy oprócz tego jeszcze Prawo pożądania, Kobiety na skraju załamania nerwowego, czyli takie trzy filmy z początku kariery Pedro Almodovara. Filmy, które dzięki którym zaistniał on w świadomości kinomanów całego świata. No a potem trzy pozycje już bliższe naszym czasom, czyli Matki równoległe, Pokoju obok i Ból i blask. Ten Ból i blask oczywiście to takie 8,5 Pedro Almodovara, gdzie on z kolei robi film o sobie. Jego alter ego na ekranie jest jego ulubiony aktor, czyli Antonio Banderas. Pewnie ulubiony aktor też.
5: Wielu kobiet.
6: Pewnie też wielu mężczyzn. Dlaczego? Właściwie dlaczego nie?
5: A ja też na przykład Javiera Bardem bardzo uwielbiam.
6: Ale to prawda. To... Ja oglądałem mecz Hiszpanii i właśnie Javier Bardem i Penelope Cruz na ekranie mojego telewizora świętowali zwycięstwo Hiszpanii nad Austrią, ale oczywiście byli w Los Angeles na meczu, gdzie
5: to jeszcze może rzucić się gdzieś w oczy mój kolejny ulubiony aktor, czyli Andy Garcia.
6: No Andy jest Kubańczykiem, więc to akurat go nie było, albo realizator nie włapał. Oczywiście okay. Ten przegląd to jest taki, to jest znowu okazja dla tych, którzy nie widzieli, bo to są pozycje absolutnie obowiązkowe do obejrzenia, ale ten przegląd to jest też taki wstęp do tego, co czeka nas w drugiej połowie sierpnia, mianowicie najnowszy film Pedro Almodovara, czyli Gorzkie Święta, film, który też będziemy pokazywać. Myślę, że będziemy mieli pokazy przedpremierowe, ale jeszcze terminów nie możemy podać, ale już taką zajawkę, jeśli można tak powiedzieć, wrzucam, że oglądajcie starsze filmy Almodovara, za chwilę spotkacie się z tym najnowszym.
5: Ja przypomnę, że jesteśmy w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, które przygotowało dla Państwa na te wakacje także wakacje z klasyką kina, czyli takie, można powiedzieć, różne filmy od różnych reżyserów, z różnymi aktorami, z różnych gatunków, ale łączy ich jedno, po prostu są kultowymi dziełami.
6: Lato 26, wakacje z filmową klasyką. 8 pokazów klasyki filmowej, to będzie Wielkie Piękno, Amelia, Mulholland Drive, Amadeusz, Łowca Androidów, Wielki Błękit, 2001 Odyseja Kosmiczna, na zakończenie Casablanca, czyli taki klasyczny klasyk, większego klasyka nie znajdziecie.
5: I wyciskacza łez.
6: To, prawda, można podzielić publiczność klasyki na fanów, których bardziej wzrusza Przeminęło z wiatrem, na tych, których bardziej wzrusza Casablanca. Mnie bardziej wzrusza Casablanca.
5: No mnie też.
6: I zakończymy całość 12 września, no już tak 2 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego, pożegnaniem lata, po tańcówką. Czyli no nie tylko będziemy oglądać filmową klasykę, ale też będzie się można 12 września w Rialcie nieco poruszać.

0: przerzucać się teraz, zagraj to jeszcze raz. Oczywiście myślę, że to początek pięknej przyjaźni na zakończenie filmu. 2001 Odyseja Kosmiczna, czyli klasyk Stanleya Kubricka, klasyk kina science fiction z taką solidną, filozoficzną podbudową. Inny klasyk kina science fiction, czyli Łowca Androidów Ridleya Scotta, adaptacja książki Philipa Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. Film science fiction, ale zrealizowany w konwencji tego kina noir, kina czarnego, gdzie bohaterem jest ten prywatny detektyw, który usiłuje wyśledzić przestępców, człowiek cyniczny, pozbawiony złudzeń, taki typ bogartowski właśnie, prawda? Trochę taki właśnie wyjęty z Casablanki, czy z innych filmów z Humphreyem Bogartem. Tutaj w tej głównej roli wystąpił Harrison Ford, który znakomicie się w tym świecie odnalazł, a zarówno film, jak i ścieżka dźwiękowa autorstwa Vangelisa są do dzisiaj kultowe, więc myślę, że to taka solidna dawka klasyki, bo jest tutaj i film Miloša Formana, Amadeusz, oczywiście kapitalny film, biograficzny, niebiograficzny, to raczej rodzaj fantazji na temat Wolfganga Amadeusza Mozarta. Myślę, że muzyki Mozarta nie muszę specjalnie reklamować i zachwalać. Mulholland Drive Davida Lyncha, czyli film amerykańskiego mistrza, który jest cały czas wielką tajemnicą dla tych, którzy go oglądają, nie do końca potrafią rozgryźć, co właściwie obejrzeli, o czym ten film jest, o czym opowiada. Wiadomo, że jest obrazem plastycznie niezwykle wyrafinowanym i niezwykle intrygującym, jeżeli chodzi o fabułę. Więc myślę, że taki rzeczywiście reprezentatywny zestaw 8 klasyków, które jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie musi zobaczyć, a jak ktoś widział, to myślę, że też chętnie do nich w wakacje wróci.
1: Dobrych filmów tego lata w Kinoteatrze Rialto, jak Państwo słyszą, będzie całe mnóstwo, ale w te dwa wakacyjne miesiące Kinoteatr Rialto wykracza, także poza filmy fabularne, żeby dać Państwu dużą dawkę wielkiej sztuki. I tu przeniesiemy się też w kilka bardzo fajnych miejsc. Ja miałam okazję oglądać dokument o Tamarze Łępickiej. Gorąco i serdecznie polecam, jeśli Państwo nie widzieli. I chętnie zobaczę też dokument o słynnym Muzeum Prado, ale nie tylko, w te miejsca się wybierzemy.
0: No właśnie, po kolei lecąc tytułami. Canaletto i sztuka Wenecji. Wspomniana przez Ciebie Tamara Łępicka, prawdziwa historia Tamary Łępickiej. Hopper, amerykańska love story. Muzeum Prado, kolekcja cudów, malując duszę XX wieku, Pellizza z Volpedo, Velázquez i jego tajemnica, Gauguin na Tahiti, raj utracony i Caravaggio w Rzymie, sztuka i jubileusz. Oczywiście moglibyśmy tutaj przez kilka godzin rozmawiać o tych tytułach. Każdy dotyka sztuki z nieco innej strony, każdy opisuje inny fenomen, innego artysta. Nie każdy z nich miał tak ciekawe życie jak Tamara Łępicka, natomiast każdy z nich tworzył intrygującą sztukę. Oczywiście najciekawiej jest wtedy, kiedy ta intrygująca sztuka pokrywa się z intrygującą biografią, ale nie zawsze tak jest. Może ktoś być po prostu okropnym nudziarzem, a tworzyć
1: wybitne dzieła. Wyjąłeś mnie teraz, chciałam powiedzieć, ale nudni.
0: Tak, no powiedzmy nudziarzem to przesadzie. Może być ktoś bardzo zwykłym człowiekiem, prawda, który nie miał jakichś specjalnych zakrętów w swojej
1: życiowej
0: biografii.
1: Karierze.
0: Tak, więc pokażemy 8 filmów dokumentalnych, różne style, różne epoki, bardzo różni artyści, bardzo różne biografie. Myślę, że znakomity wstęp do tego, żeby zobaczyć i nie poprzestać na tym, tylko wybrać się do jakiejś galerii. To nie jest takie kosztowne, wbrew temu, co się wydaje. Ja w tym roku już byłem, a też się wybieram do Londynu na wystawę Frida Kahlo i wystawę Whistlera i wiadomo, zawsze jest to jakoś kosztowna wyprawa, ale potem oglądanie filmów z tych wystaw, a z tych dwóch wystaw, o których wspomniałem, filmy powstaną, to jest rzeczywiście fantastyczna sprawa, jak się widziało te obrazy na żywo.
1: O Potańcówce już mówiliśmy, ona będzie na zakończenie, przypomnij.
0: 12 września,
1: no tak prawie na zakończenie wakacji. A jeśli Państwo chcieliby się troszeczkę poedukować w kinematografii, to też będzie ku temu doskonała okazja, ponieważ dopełnieniem wakacyjnej oferty Kinoteatru Rialto będą filmowe lekcje.
0: Tak, dwie projekcje, ponieważ ten cykl no właśnie w taki sposób jest prezentowany raz w miesiącu. 16 lipca Śniadanie u Tiffany'ego i 25 sierpnia Nić Widmo. Śniadanie u Tiffany'ego, adaptacja książki Trumana Capote. W roli głównej wystąpiła Audrey Hepburn. To z tego filmu pochodzą najbardziej znane wizerunki, najbardziej znane kadry. Audrey Hepburn w tych ciemnych okularach z tym papierosem na długiej lufce, tak to się nazywa, wpatrzona w obiektyw. No, historia dziewczyny, która...
1: I to jej nieskazitelne lice.
0: Tak jest. Kiedy staje, prawda, przed właśnie tytułowym Tiffany'em, przed wystawą z biżuterią, na którą no, ewidentnie jej nie stać, prawda? Bo to jest historia właśnie dziewczyny Holly Golightly,

0: która w bardzo swobodny sposób podchodzi do życia, tak żyjąc z dnia na dzień na koszt swoich adoratorów. Drugi z tytułów Nić Widmo, czyli trochę mniej znany film Paula Thomasa Andersona, znakomitego amerykańskiego twórcy, autora m.in. Boogie Nights, Licorice Pizza i tegorocznego triumfatora Nocy Oscarowej, czyli Jednej Bitwy po Drugiej. A w Nici Widmo Daniel Day-Lewis wciela się w genialnego krawca, twórcy strojów, który nawiązuje relację ze swoją modelką, która to relacja staje się w pewnym momencie dosyć intrygująca i nieco perwersyjna. To na ten seans zapraszamy 25 sierpnia we wtorek o 19.
1: Jak Państwo słyszą, wakacje w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, to lato pełne kina i sztuki i tam właśnie Was zapraszaliśmy razem z moim gościem Krzysztofem Ciepa. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Kinoteatru Rialto.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. Latem rośnie produkcja kiełbasy i napojów. Patrząc na te dane, można sprawdzić, czy coś się w polskim grillowaniu zmieniło. I zrobił to GUS. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
4: Jeżeli chodzi o artykuły, które najczęściej kojarzymy z grillem, to mamy w ich przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent. A jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja bardzo dynamicznie i rośnie bardzo dynamicznie spożycie piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Tlenek węgla zabija też latem. Wiele osób kojarzy zatrucie czadem z sezonem grzewczym, ale nic bardziej mylnego. Cichy zabójca zbiera swoje krwawe żniwo także w upały. W ostatnim czasie małopolscy strażacy wyjeżdżali do zatruć czadem kilkadziesiąt razy.
5: Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Mamy pewien paradoks. Wielkie upały w mieście i co dziwne, dochodzi do bardzo wielu sytuacji, w których znów daje o sobie znać tlenek węgla. Jak to jest z tym tlenkiem węgla? Bo można odnieść wrażenie, że no to taki temat bardzo zimowy, a lato zatrucia czadem, no coś tu nie gra.
5: Właśnie teraz, gdzie mamy bardzo wysoką temperaturę, również mamy zwiększoną liczbę interwencji straży pożarnej do czadu, czyli do tlenku węgla. W czasie tych upałów temperatura na zewnątrz budynków jest bardzo wysoka, wyższa niż wewnątrz w budynku i w takich warunkach zanikają siły wyporu i prowadzi to do osłabienia ciągu kominowego. To jest główny powód, dlaczego straż pożarna interweniuje i dlaczego otrzymujemy zgłoszenia. Więc wyobraźmy sobie, że jeżeli podgrzewamy wodę różnymi tutaj ogrzewaczami, to nic na zewnątrz nie wychodzi, tylko zostaje w tych mieszkaniach. Jeżeli nie mamy czujki tlenku węgla, to nie jesteśmy w stanie wykryć tego zagrożenia, bo ja przypomnę, że czad jest bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku, zapachu, czyli zmysły człowieka go nie zobaczą, nie dotkną, nie poczują. Jedynym urządzeniem to jest zamontowanie czujnika tlenku węgla, żeby nas poinformował i w 90% przypadków właśnie w ostatnich dniach, gdzie my wyjeżdżamy, to ten czujnik zaalarmował mieszkańców.
6: Czy możemy podać jakieś statystyki, na przykład, nie wiem, z ostatniego tygodnia albo z ostatniego miesiąca, ile takich interwencji związanych z właśnie tlenkiem węgla Państwo odnotowali w swoich dokumentach? dokumentach.
5: W niedzielę mieliśmy ponad 100 interwencji. 6 osób trafiło do szpitala, zostało podtrutych. Na szczęście w stanie przytomnym trafiły do szpitala. Wczoraj mieliśmy już ponad 80 takich wyjazdów w całym województwie małopolskim. Najwięcej w Krakowie, w powiecie krakowskim w obu tych dniach. Na szczęście też nie mamy ofiar śmiertelnych, ale to jest tlenek węgla. Nie możemy tego bagatelizować, bo kilka minut za długo w pomieszczeniu, gdzie ten śmiertelny gaz się ulatnia, to grozi po prostu śmiercią.
6: I za każdym razem pomogła czujka, tak jak pan powiedział.
5: Tak, w 90% przypadków naszych interwencji już mamy to sprawdzone, że ten czujnik tlenku węgla zaalarmował mieszkańców, powiadomił. Mieszkańcy mają te czujki, wiedzą jak zareagować, wiedzą, że trzeba wezwać służby na miejsce. Jaki numer telefonu? Ja przypomnę 112 lub 998. Natomiast pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jeżeli czujnik da nam znać o tym gazie śmiertelnym, to powinniśmy otworzyć wszystkie okna, przewietrzyć mieszkanie, no i wyjść na zewnątrz po prostu.
6: Jak długo trwa takie wietrzenie, kiedy no, może nasze mieszkanie stać się na powrót bezpieczne?
5: No jest kilka takich bardzo kluczowych elementów, teraz przynajmniej i też przez cały rok. Przede wszystkim nie możemy zasłaniać kratek wentylacyjnych, nie możemy zamykać szczelnie okien. Jeżeli mamy klimatyzację w mieszkaniu, to też, żeby ta klimatyzacja nie działała cały czas, żebyśmy przestali, wyłączyli ją na chwilę i przewietrzyli mieszkanie kilka razy dziennie, żeby to świeże powietrze weszło do mieszkania, do domu, tam gdzie mieszkamy. I to są takie główne nasze zalecenia na ten czas letni. Natomiast pamiętajmy, że tlenek węgla nie występuje tylko zimą. To jest bardzo złudne, bo jak pokazują nasze wyjazdy, właśnie teraz mamy najwięcej interwencji. Na szczęście jeszcze nie mamy ofiar śmiertelnych, bo zimą takie ofiary śmiertelne były. Teraz jej nie mamy, ale osoby trafiają do szpitala.
6: Czy są grupy osób szczególnie narażone? Nie wiem, to są dzieci, seniorzy, czy tlenek węgla zwany czadem zabija wszystkich równo albo podtruwa wszystkich równo?
5: Tutaj nie ma osób szczególnie wyróżnionych. Tlenek węgla zabija wszystkich równo, łącznie ze zwierzętami. Także każdy, kto przybywa w pomieszczeniu, gdzie mamy czad, to jest potencjalnie zagrożony. Dlatego nie ma tutaj osób szczególnie wyróżnionych. Każdy od młodego poprzez osoby dorosłe muszą znać podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale przede wszystkim, jeżeli jeszcze Państwo nie macie i nie posiadacie czujnika tlenku węgla, jest to idealny moment, żeby wybrać się do najbliższego sklepu budowlanego, zakupić taki czujnik. Ja rekomenduję i Straż Pożarna rekomenduje czujniki, które mają polską normę 50-291 oraz znak budowlany B. Jest to duża literka B na opakowaniu czy na czujniku i ta druga norma 50-291. Też proszę sobie sprawdzić, jeżeli taki czujnik będzie miał te dwie normy, należy taki czujnik zakupić, to jest koszt około 100 zł.
6: Bo rozumiem, że te normy, o których pan mówi, to jest coś w rodzaju atestu i takiej gwarancji, że ta czujka będzie działała sprawnie, a nie no, jakieś chińskie urządzenie kupione za grosze w azjatyckim portalu, które no może, a nie musi zadziałać prawidłowo.
5: Tak, to jest ta czujka, to jest sprawdzona, przebadana na różne sposoby. W odpowiednim stężeniu tlenku węgla daje nam znać, czy czerwoną diodą, czy odpowiednim dźwiękiem. Dlatego tylko takie czujki należy zakupować. Nie wolno kupić, nie należy kupić czujek niesprawdzonych, bez norm, z różnych portali. Nie oszczędzajmy na zdrowiu. Jeżeli kupimy czujkę, która jest 20-30 zł tańsza, może okazać się, że ona w odpowiednim czasie nie zadziała i po prostu nam nie uratuje tego życia, a to jest dla nas najważniejsze, więc kupujmy sprawdzone, atestowane czujki.
6: Taka czujka potrafi obudzić nawet nieboszczyka, wiem, bo doświadczyłem kiedyś włączenia się takiego właśnie alarmu, ale zgodnie z przepisami także deweloperzy będą mieli obowiązek montowania takich czujek. Późno, bo późno, ale jednak.
5: Bardzo dobrze, że się to wszystko zmieniło. Już jest obowiązek dla deweloperów, jest obowiązek dla lokali hotelowych, gastronomicznych. Dlatego już polski rynek budowlany się zmienia. Zaczynamy dbać o to bezpieczeństwo, bo te czujki powinny być obowiązkowe i są obowiązkowe. Ale dla Państwa, dla wszystkich, którzy mieszkają we własnych mieszkaniach, mieszkaniach, domach od 2030 roku, od 1 stycznia. Taka czujka jest już obowiązkowa i to jest czujka tlenku węgla, a druga czujka to jest czujka dymu. Więc musimy rozróżnić te dwie czujki, musimy mieć te dwie czujki i od 2030 roku jest to obowiązek, ale nie czekajmy, co będzie za 4 lata, tylko już dzisiaj możemy zadbać o to bezpieczeństwo, możemy podarować rodzinie na imieniny, na urodziny taki prezent, czy dziadkom. Także to jest bardzo fajna rzecz, żeby nie zwlekać do 2030 roku, tylko już teraz zakupić i mieć w swoich mieszkaniach.
6: To pozostańmy jeszcze przez moment w temacie czujek. Czy są jakieś takie urządzenia z absolutnie wyższej półki, które na przykład w razie zagrożenia, w razie bardzo wysokiego stężenia tlenku węgla od razu powiadamiają służby ratunkowe, tak jak przycisk alarmowy w samochodach tych nowszych?
5: Jeszcze tak to nie funkcjonuje. Jeżeli zakupimy czujkę, to tylko my jesteśmy tak jakby ich użytkownikiem. Natomiast możemy już przy takich urządzeniach pomyśleć, czy na przykład nie połączy nam się z telefonem. I chociażby, czy jak nas nikogo nie będzie w domu, a tlenek węgla będzie się ulatniał, czy to od sąsiada, czy z innych różnych kondygnacji i przejdzie do naszego mieszkania, jak będziemy mieć połączone z modułem telefonicznym, to też mamy od razu sygnał na telefonie, że coś się dzieje. Ja sam osobiście mam czujnik dymu i czujnik czadu i one są połączone u mnie w telefonie, więc nawet jak mnie nie ma w mieszkaniu, a dojdzie do pożaru od kilka kondygnacji niżej u mnie w bloku mieszkalnym, to ja jestem w stanie poinformować na przykład straż pożarną, policję, pogotowie, że czujnik tlenku węgla czy czujnik dymu wykrył zagrożenie.
6: No właśnie, bo to zagrożenie niekoniecznie może pochodzić od naszego urządzenia grzewczego, od naszego Junkersa albo od tfu odpukać pożaru, ale właśnie od na przykład sąsiadów.
5: Tak, zgadza się. Czad jest gazem, który może nawet przenikać przez ściany, kratkami wentylacyjnymi, kominami, różnymi sposobami może przedostać się do naszego mieszkania. Dlatego tutaj nie patrzymy tylko na to, czym my ogrzewamy i myślimy, że jesteśmy bezpieczni. To jest bardzo złudne, tylko musimy też popatrzeć, w jakim otoczeniu żyjemy, w jakim otoczeniu mieszkamy i kto w jaki sposób może nam zagrozić, nawet nieświadomie. Dlatego mieszkając nawet w mieszkaniach, w blokach wielorodzinnych, każdy mieszkaniec powinien taką czujkę mieć. A przykład jest bardzo prosty. Kilka lat temu w Poznaniu, gdzie doszło do zawalenia się kamienicy, gdzie zginęło tam dwóch strażaków, tam czujnik dymu na trzecim piętrze wzbudził się, bo w piwnicy doszło do samozapłonu, samozapalenia, czy do pożaru po prostu. I tam kobieta przez ten czujnik dymu, który miała i który ją obudził o godzinach późnych nocnych, poinformowała wszystkich sąsiadów. Ewakuowali się na zewnątrz, bo poczuli dym, zobaczyli, że coś jest bardzo poważnego, a za chwilę ten blok runął. Więc czujnik dymu, gdzie kobieta miała w mieszkaniach, możemy powiedzieć, że uratował wszystkich mieszkańców w bloku.
6: Czy jeżeli taka czujka czadu zawyje u nas, powinniśmy też powiadamiać oprócz służb ratunkowych także właśnie sąsiadów? No skoro ten tlenek węgla może przenikać czy przedostawać się przez kratki wentylacyjne, to no być może stanowimy też zagrożenie dla innych, a ktoś może nie mieć takiej czujki. Czy powinniśmy właśnie, czy sąsiadów z naszego pionu, czy być może w poziomie też naszego korytarza, właśnie w jakiej orientacji, czy wertykalnie, czy horyzontalnie?
5: No jeżeli mówimy tutaj o budynkach wielorodzinnych, o blokach, no to powinniśmy powiadomić sąsiadów z naszej klatki schodowej, ale też w pionie, bo nie wiemy, gdzie potencjalnie ten tlenek węgla powstaje, czy to jest kilka pięter niżej, czy też wyżej, dlatego musimy poinformować sąsiadów, zaczekać na służby, otworzyć okna po prostu i służby przyjadą, sprawdzą. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli. To jest naprawdę koszt 100 zł, jeden taki czujnik, a daje wiele, uratuje życie, a jak statystyki mówią, to mieszkańcy już w Małopolsce mają takie czujniki. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze apele, nasze prelekcje na różnych spotkaniach, że to wszystko funkcjonuje prawidłowo. 90% przypadków w ostatnich dwóch dniach to jest właśnie wykryte przez czujnik tlenku węgla, bardziej mieszkańcy mieli w swoich mieszkaniach.
6: Czy bardziej niebezpiecznie jest, nie wiem, na 10 piętrze, czy na, nie wiem, 3 albo 2?
5: Jeżeli nie ma tego ciągu kominowego w całym pionie, to wszystkie mieszkania są otoczone taką konserwą, taką puszką, więc jeżeli powstaje ten tlenek węgla na dole, on dojdzie do pewnego etapu i we wszystkich mieszkaniach on gdzieś tam się pojawi.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Pasażerowie korzystający z dworca gdańskiego mają do dyspozycji nowe przejście pod torami. W korytarzu powstały murale obrazujące historię kolei. Celem remontu było jednak przede wszystkim przygotowanie Warszawy Gdańskiej do remontu na dworcu wschodnim.
7: Dzień dobry, proszę pana. Jak podoba się ten nowy tunel otwarty tutaj między nami, te murale?
8: Ja muszę panu powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Pierwszy raz tu jestem. Właśnie co was zajrzałem, fajnie.
9: Ja, proszę pana, no właśnie wysiadłem jak codziennie z pociągu swojego z Radomia i zobaczyłem tu otwarte, no więc musiałem od razu przyjść, nie bacząc na rozkład zajęć.
10: Bardzo piękny pomysł.
11: Właśnie wysiadłem dopiero z pociągu, więc dopiero co zobaczyłem, no wygląda imponująco, fajnie nawet.
7: To pan właśnie przyjechał, myśli pan, że ten tunel ułatwi poruszanie się po dworcu?
11: Ja tu codziennie wysiadam, więc zdecydowanie tak.
12: Częściowo, bo tam dalej jednak jest wąskie gardło w tunelu w dojściu do metra, więc dochodzimy do tunelu, który i tak był i dalej jest wąski, więc...
7: Czyli problem jest rozwiązany tylko częściowo, pani zdaniem?
12: Tak. Ale część się rozwiąże, no więc krótszy odcinek będzie ciężki.
13: Marcin Machocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. Na pewno się nie będą gnieździć jak sardynki do tego pojedynczego przejścia podziemnego z metrem. Po to jest zbudowane, żeby tego punktu dostępowego do przejścia podziemnego do metra nie był jeden, tylko 3, 4 nawet, bo mamy windy dodatkowe. W związku z czym ta przepustowość tego przejścia podziemnego powinna być wystarczająca do tego, żeby istotnie większe liczby pasażerów faktycznie przenosić. Przejście podziemne też skonstruowane jest tak, że jest otwarte na wyjście w kierunku centrum handlowego.
14: Piotr Kledzik, prezes POR SA. Ani chwilę nie było takiej sytuacji, że dworzec był zamknięty. Oczywiście były utrudnienia i czasami pasażerowie zrzymali się trochę, no ale to tak zawsze jest. Nie da rady zbudować, żeby zupełnie nie ingerować w materię dworca. To jest 100 milionów złotych w robotach ciężkich, żelbetowych, jak widać, podziemnych oraz wykończeniu i zmianie wykończenia peronów w dworcu.
13: Warszawa Gdańska jest przewidziana jako dworzec, który przejmie dużą część ruchu dalekobieżnego w czasie modernizacji, dalszej modernizacji warszawskiego węzła kolejowego. W tym przypadku przebudowy, kompleksowej przebudowy Warszawy Wschodniej. Umowa na to warta ponad 3 miliardy złotych została podpisana dosłownie 2 tygodnie temu. Po to zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, po to dobudowaliśmy to nowe, komfortowe przejście podziemne, połączone z metrem, dużo szersze niż obecnie istniejące przejścia. Po to są zadaszone wszystkie perony, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów, co nastąpi po zamknięciu dalekobieżnej części Warszawy Wschodniej w kolejnych miesiącach.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzion.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
8: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Ustyranty Radio.
1: Dzień dobry wieczór, kochany weekendowy narodzie. Śniadanie ustyranego, czas rozpocząć. Jak zwykle na stół wjeżdża porcja wybornych soków zmrożonych do granic możliwości. Mięsiwa, owoce morza, sery, oliwki, miód i tak dalej, i tak dalej. To wszystko we własnym zakresie sobie serwujecie. Ja natomiast przynoszę ze sobą porcję 10 gorących, parujących, aromatycznych bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu i będę odliczał od miejsca 10 do miejsca 1. Dzisiaj jeszcze do godziny 10 między innymi parch jabłoni na językach, łamiąca wiadomość z jądra internetów. Sprawdzimy, czy obraźliwe dla głowy państwa było porównanie do Shreka z bajki o ośle, ogrze i między innymi kocie. Będzie również news ze świata wielkiego mikrobiznesu. To wszystko i o wiele więcej w śniadaniu ustyranego w Antyradiu. Tomasz Ambroży Obertyn, jeszcze raz witam i zapraszam teraz do najlepszego roka na świecie, a niebawem miejsce 10.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

0: Gadanie ustyranego w Antyradiu.
1: Odliczanie trwa i trwa, mać jak co sobotę w śniadaniu ustyranego 10 największych absurdów ułożonych od miejsca 10 do miejsca 1. Miejsce 10. Kuba Wojewódzki na łamach tygodnika Polityka, słuchajcie, odniósł się do nagrania Książula, na którym znany youtuber krytykuje jedną z warszawskich restauracji za zbyt wysokie ceny. Chodzi o wizytę, za którą Książulo zapłacił prawie 2000 zł. Panie Książulu, niektóre lokale mają ceny i dania obliczone na jeden cel. Żeby nie jadać w towarzystwie takich jak pan, skomentował, no prawdopodobnie ironicznie trochę, żartobliwie, Wojewódzki. No ale komentarz Kuby to takie dopełnienie par excellence drogiego posiłku w bardzo drogiej restauracji. Niczym wykwintny deser, zapytacie. Nie, raczej jak środek na przeczyszczenie, ale z najwyższej półki.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
6: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Czas na odrobinę relaksu. Jeśli jesteście w robocie, to też podkręćcie potencjometry. Najlepszy rok w formie zmrożonej substancji leci do waszych uszu. Leci również obfita porcja absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu w śniadaniu ustyranego. Miejsce 9 naszej listy przebojów. Czas na news z cyklu Nagłówki są wieczne. Mija druga rocznica, słuchajcie, ukazania się słynnego nagłówka z portalu olsztyn.com.pl. Poranne dmuchanko w Jezioranach zgrzeszyli we trzech. No fajnie, że kolegom redaktorom w Olsztynie wszystko, w tym policyjna kontrola trzeźwości, kojarzy się z dmuchankiem. Nie chcę nawet myśleć, co u nich w redakcji oznacza dział SM.
1: Chodź tu do nogi,
2: do pani.
1: Chodź tutaj.
2: Dobry piesek, teraz leżeć.
1: Leżeć.
3: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego, czyli ma się rozumieć śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambroży Obertyn. No kochani, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Ja jestem z wami, towarzyszę wam w waszych codziennych, porannych oblucjach, ablucjach i innych działalnościach porannych i oczywiście serwuję porcję 10 gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Odliczamy od miejsca 10 do miejsca 1. Powoli zbliżamy się do półmetka naszej listy przebojów Arebur. Miejsce 8, słuchajcie, radny powiatu radomszczańskiego, niejaki Wojciech Ślusarczyk z PSL, usłyszał zarzut znieważenia prezydenta. Obraźliwe dla głowy państwa miało być porównanie go do Szereka z bajki o ośle, ogrze i kocie. Prokuratura za Siedmiogórogrodu ustali teraz, czy doszło do znieważenia, obrażenia czy zdradzenia głowy państwa albo tajemnicy państwowej.
0: Śniadanie u

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
9: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
18: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Jugoton. Florence and the Machine.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie ustyranego w Amteradiu.
1: Śniadanie ustyranego trwa i trwa mać i trwa odliczanie 10 największych absurdów. W naszej liście przebojów dotarliśmy do miejsca 7. To może nie szczyt, no ale teraz będzie o szczycie brawury. Amerykańskie media, słuchajcie, donoszą o zatrzymaniu pary influencerów znanej z ekstremalnych miejskich wspinaczek. Angela Nicolau i jej partner Iwan Berkus wspięli się na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku, aby w tak pięknych okolicznościach przyrody dokonać aktu zaręczyn. Kilkanaście minut później byli już aresztowani. To zdarzenie potwierdza tylko, że w konkurencji najbardziej nieprzemyślanych, brawurowych, nieodpowiedzialnych i ekstremalnych aktywności ludzkich wciąż pierwsze miejsce zajmuje małżeństwo.
0: Śniadanie ustyranego w Amteradiu.

0: Sobota, piękny dzień w tak pięknych okolicznościach przyrody i klasyki rocka. Ja, Tomasz Ambrożo Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący, serwuję jak zwykle śniadanie ustyranego. Na stół wjeżdżają winogrona, owoce, jadalne kwiaty, sery, miody, wina, oczywiście bezalkoholowe, z różnych krain. To wszystko serwujecie sobie we własnym zakresie. Ja natomiast przyniosłem porcję 10 parujących aromatycznych bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Powoli dochodzimy do półmetka, teraz miejsce 6 naszej listy przebojów. Czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Serwis Kobieta w Sadzie. Jest taki serwis, serwuje taki oto nagłówek. Park jabłoni, znowu na językach sadowników. No faktycznie coś kojarzę. W alternatywnym uniwersum obłędu Park Jabłoni supportował chyba kiedyś koncert akustycznych gitar.
1: Śniadanie ustyranego w Amteradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothly.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
4: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
5: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen. Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
12: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
13: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
12: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring. Dire Straits.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Jagielskiego w Antyradiu.
1: Leci muzyka, nikogo nie dotyka. No to może w pozostałej części eteru, bo w tej części, w tym bastionie, w którym znaleźliście się, gramy najlepszego rocka i klasykę rocka. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambroży od Bertyn. Odliczam od miejsca 10 do 1 10 największych absurdów minionego czasu. Teraz news ze świata wielkiego mikrobiznesu. Odchodzący szef Państwowej Inspekcji Pracy, PIPY, ostrzega osoby zatrudnione na B2B przed ubóstwem emerytalnym. Marcin Stanecki, komentując reformę, która wejdzie w życie 8 lipca, ostrzega przed zjawiskiem ukrytych etatów. To sytuacja, w której tzw. mikroprzedsiębiorca jest de facto pracownikiem, za to bez szans na emeryturę. Liczba skarg na tego typu praktyki wzrosła ostatnio o 100%. No, redakcja magazynu zatytułowanego Tylko dla zarządu komentuje sprawę, mówiąc, że jeśli ludzie nie będą chcieli prowadzić mikrodziałalności, to jak niby mają zamiar płacić za wynajem mikroapartamentu?
0: Śniadanie u Styra.

0: Stylianego w Antyradiu.
1: Jeszcie i jedzcie z tego. Wszyscy śniadanie u Stylianego trwa i trwa mać. Na stół oczywiście tradycyjnie wjechała porcja gorących, parujących absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Ja niczym Amberoży Kleks pitraszę je i układam w formę listy przebojów 10 największych bzdur. Miejsce czwarte, czyli powoli zbliżamy się do pudła. Złapcie się pośladków, ponieważ mamy łamiącą wiadomość z jądra internetów. Znana youtuberka Agnieszka Grzelak, słuchajcie, porównała influencerów do lekarzy. Zawód lekarza jest bardziej poważany i to jest zawód od wieków. Realnie ratuje życia i ja to totalnie rozumiem. Ale nawet my nie wiemy, ile żyć my mogliśmy uratować nieświadomie, stwierdziła influencerka. No faktycznie, już w samej tezie tak wyrażonej jest coś, co zbliża ją do świata medycyny, pewien anatomiczny szczegół, konkretnie żyć.
0: Śniadanie u Stylianego w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bosch Media Expert, taniej masz.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio.
1: Jedziemy na pełnej petardzie z najlepszym rokiem na świecie i klasyka rocka również dociera do waszych organizmów i bardzo dobrze, jeśli tak się dzieje, znak, że macie włączone antyradio i tego należy się trzymać. Śniadanie ustyranego serwuje wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Ja oczywiście prezentuję listę przebojów 10 największych absurdów. Miejsce trzecie, wybieramy się do Italii. Włoska wyspa Alcudi, słuchajcie, ma problem z populacją kóz. Jest to skrawek ziemi o powierzchni 5 km². Żyje tam zaledwie 100 mieszkańców i aż 600 kóz. Zwierzęta przez jakiś czas egzystowały w harmonii, były atrakcją turystyczną. Od już jakiegoś czasu stały się jednak problemem. Dlatego władze namawiają mieszkańców, żeby brali je sobie za darmo. Zainicjowano nawet specjalną akcję. Aby podkreślić kolektywny charakter problemu, akcję nazwano Nasza Koza. Po włosku zapewne Koza Nostra.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

0: Śniadanie ustyranego w Amteradiu.
1: No jeśli takie numery docierają do waszych uszu, do waszych mózgów, serc, organizmów w ogólności, to bardzo dobrze, bo to działa doskonale na wszystkie funkcje organizmu, co potwierdza zresztą 9 na 10 lekarzy, a ten 10 po prostu się nie zna. Kochani, Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja serwuję oczywiście podczas śniadania ustyranego 10 największych absurdów, 10 gorących, parujących bzdur, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Odliczam od miejsca 10 do miejsca 1 i tak oto dotarliśmy do miejsca numer 2. Złapcie się pośladków, pakujcie mandżur, bo lecimy teraz do Indonezji. Pilotom tamtejszego samolotu przysnęło się podczas lotu. No i tak sobie lecieli przez pół godziny. Niebezpiecznie, ale muszę przyznać, że gdybym miał zdecydować, jak mam odejść, to wolałbym właśnie we śnie. Jak mój wujek na przykład. A nie w krzyku i zamieszaniu. Jak pasażerowie samolotu, który pilotował.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Expert.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Hity Radio.
1: Świat coraz bardziej pogrąża się w absurdzie. Wiele dzieje się za oceanem, sporo dzieje się w Ameryce, ale tu u nas w kraju nad Wisłą póki co jeszcze panuje spokój. Z głośników i aplikacji antyradia sączy się do waszych uszu najlepszy rok na świecie. Można skonsumować śniadanie ustyranego, na które niezmiennie zaprasza wasz styrany życiem prowadzący, czyli ja, Tomasz Ambroży Obertyn. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. No i jak co sobota odliczam od miejsca 10 do 1 największe absurdy, które przydarzyły się w ostatnim czasie. Miejsce 1. Ipsos, słuchajcie, przeprowadził jakiś czas temu badanie, z którego wynika, że aż 64% młodych Polaków chciałoby żyć i pracować gdzieś indziej niż Polska. Pozostałe 36% natomiast uważa, że Polska to najwspanialszy kraj na świecie. Ale na razie jeszcze nie przeniosą się ze Stanów Zjednoczonych.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i tak dobrnęliśmy do końca śniadania u Styranego. Kolejne śniadanie zawita na waszych stołach już w najbliższą sobotę. Oczywiście tradycyjnie znów na stół wjadą przeróżne owoce, wspaniałe sery, miody z różnych krain, oczywiście napitki zmrożone, to we własnym zakresie, jak zwykle sobie zaserwujecie. Ja natomiast zasunę porcję 10 największych bzdur. Do usłyszenia za tydzień w śniadaniu u Styranego. Po mnie oczywiście Antyradio nadal gra, także nie oddalajcie się nigdzie. No a ja również zapraszam was od poniedziałku na parę z głośników od 16 do 20. Także miłego wieczoru, miłego dalszego ciągu dnia. Bawcie się niegrzecznie, udanego weekendu. Buziaczki, pa, pa.
0: Śniadanie u Styranego.

0: now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Genesis. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: w Antyradiu.
1: Bardzo lubię tego faceta, bardzo lubię te jego dziwności gitarowe, które wyczynia Jack White, Dollar Bill przed momentem na antenie Antyradia. Nowość skądinąd, a wita się z wami taka nowość, starość, bo w sumie po urlopie jestem, ale już w Antyradiu od pewnego czasu, od 3 lat. Konrad Czubaj, dzień dobry, 7 minut po godzinie 10, jak słyszycie, uśmiech pojawił się na moim licu, mimo że no, początek dnia był taki, no, ponury trochę, wstałem chyba lewą nogą, poza tym pogoda taka średniawa, niby 11 lipca w kalendarzu i sobota, ale to jakoś lata nie przypomina. Dziwne to lato. Raz 40 stopni, raz, nie wiem, 15. Ale dobrze, o pogodzie nie będziemy rozmawiać. Ja z dobrych informacji mam dzisiaj fajny zestaw do rozdania. Koszulka, kawa i kubek Antyradia. To wszystko oczywiście w konkursie Antybohater, który pojawia się co sobotę po godzinie 11.30. Nie inaczej będzie dzisiaj. Opowiem także niebawem o niedobrym dziadku. A tymczasem gwiazda Open Air Festiwalu 2009, proszę państwa, Kings of Leon na antenie Antyradia. Ja natomiast mam nadzieję, że państwo już doleczyli katarek po tej ostatniej edycji. A no i pierwsze maile już spływają pod konrad@antyradio.pl. Czekam na więcej. Proszę pisać, proszę się zgłaszać. Odpiszę każdemu, naprawdę.

0: Para Koks krzyczy. 23 minuty po godzinie 10 na antenie Antyradia. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Jest stały skład skoczków, co mnie bardzo cieszy. A propos wstania lewą nogą, pan Chris podsuwa dowcip. Rozmawiają dwie zakonnice. Siostra dziś wstała po złej stronie łóżka. A skąd siostra to wie? Bo siostra ma na nogach buty proboszcza. Bardzo dziękuję, panie Krisie. To było duchowieństwo, teraz arystokracja, nawet monarchia, monarchowie. Otóż król Karol III spotkał się ze swoimi wnuczętami. Pierwszy raz od 4 lat. To jest ten niedobry dziadek, o którym wcześniej powiedziałem. Tak sobie myślę, dzieci mogły powiedzieć: o, to ten pan z banknotu.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1890.

0: zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

Guns N' Roses, którzy z początkiem czerwca zagrali dwa koncerty w naszym kraju, w Gliwicach dokładnie. Państwo z kolei pytają, czy ja się pojawiłem na openerze. Nie, nie pojawiłem się na openerze, dzięki czemu nie muszę brać teraz antybiotyku. Natomiast miałem pojawić się na koncercie Morrisseya, no ale jak wielu z was nie pojawiłem się, bo artysta koncert zwyczajnie odwołał. Oczywiście po tym wszystkim pojawiły się różne komentarze. Czytam teraz te komentarze na fanpage'u Dzikie Ryki Liryki. Komentarze następujące. Dowiedział się, że Robert Smith zostawił tu swoją aurę. No tak, panowie nie przepadają za sobą zbytnio. Och, jak dobrze, że są na tym świecie rzeczy, które się nie zmieniają. Z serduszkiem. Kolejny komentarz. Wydarzenie nie może się odbyć. Morrissey się nie wyspał i wstał lewą nogą. No i to jeszcze jeden. W gruncie rzeczy to jest tak zwany full Morrissey experience. Na tym etapie byłbym rozczarowany, gdyby on nie odwołał koncertu. No tak, no fanowie sobie trochę drą łacha, jak to się mówi, ale myślę, że trochę z sympatią, no bo Morrissey to jest postać skomplikowana, wrażliwa, dość labilna, no i cóż, no tak ma facet po prostu, no. Ja liczę na to, że nakuda mi się go w końcu na koncercie usłyszeć, bo nigdy go nie słyszałem na koncercie, ale to, że on się pojawi na scenie, to jeszcze nic nie znaczy, bo może z niej zejść po na przykład jednym numerze. Wystarczy, że ktoś tam coś krzyknie niedobrego. Morrissey, wróć do nas, prosimy cię bardzo gorąco. A tymczasem Linkin Park na antenie Antyradia. 19 minut pozostało do godziny 11:00.

0: potomek włoskich imigrantów o nazwisku Bongiovi na antenie Antyradia. Naprawdę, dlatego ma taki pseudonim. Bongiovi. 7 minut pozostało do godziny 11. Ja do Państwa wrócę z najlepszym rockiem na świecie i klasyką rocka w Antyradiu. Również będzie Pink Floyd, Judas Priest czy także The Doors. No i konkurs Antybohater po 11.30.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Świeżo

0: promocją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done, opakowanie 550 gramów, cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie skoku w rok. Po ostatnim sztormie na Bałtyku pojawili się poszukiwacze bursztynu, natomiast w Tatrach sypnęło śniegiem. No i w ogóle warunki są trudne. Czytam na stronie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, że w wyższych partiach gór utrzymuje się niski pułap chmur, który znacznie ogranicza widzialność. Szlaki są mokre, błotniste i bardzo śliskie, szczególnie na odcinkach skalnych. W potokach utrzymuje się podwyższony poziom wody. No i warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. Także TOPR apeluje o dostosowanie swoich umiejętności do szlaków, które próbujecie Państwo obrać. Mówiłem o poszukiwaczach bursztynu, natomiast w tej godzinie w Antyradiu będziecie mogli upolować koszulkę, kawę i kubek Antyradia. To w konkursie Antybohater po 11.30, a tymczasem zespół, bez którego nie da się żyć, Pink Floyd w Antyradiu.

0: Day na antenie Antyradia, prawie 23 minuty po godzinie 11. Niektórzy z Was mogą kojarzyć miliardera Briana Johnsona, który z pomocą medycyny i technologii chce żyć wiecznie, a nawet odmładzać się. Facet robi wszystko w tym kierunku. Spożywa jakieś proszki, wstaje o godzinie 5 rano, kolację je o godzinie 11. Jako ostatni posiłek dnia, czy tam brokuły, soczewica i grzyby, wszystko zmiksowane, żeby zaoszczędzić czas. Potem pości, od 20 sen, sam w kompletnych ciemnościach, na płasko, na cieniutkiej poduszce, a seks uprawia według harmonogramu. To są słowa, które padały w dokumencie o tym właśnie miliarderze. Okazało się niedawno, że mężczyzna niestety choruje na nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną. Przykre to bardzo, ale to trochę pokazuje, że czasami no nie warto się fiksować na takim odmładzaniu czy życiu wiecznym. Może po prostu wystarczy żyć dobrze, a nie spożywać proszki i spać na cieniutkiej poduszce. Chociaż co kto lubi. Nie będę nikomu zaglądał w łóżka ani do miseczki. Dobrze, proszę Państwa, konkurs Antybohater po godzinie 11.30. Przypomnę, do wygrania koszulka Antyradia, kubek Antyradia i kawa Antyradia w ziarnach.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
17: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
16: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
17: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
16: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
17: Paulina Sygut-Jerzyna
16: i Krzysztof Ibisz.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
18: A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Znowu muszę się zająć windykacją.
21: To coś z indykiem?
20: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
21: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
22: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
0: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki,

0: Staj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Skok w rok w Antyradiu.

0: bohater.
1: Tak, czyli co sobotni konkurs, w którym próbujecie odgadnąć tożsamość artysty muzycznego na podstawie moich podpowiedzi, a do wygrania jest koszulka, kubek i kawa Antyradia. Pierwsza podpowiedź pojawi się już za moment, druga podpowiedź przed godziną 12, a trzecia podpowiedź po godzinie 12, po czym następuje demaskacja muzyczna tegoż właśnie artysty. No dobrze, dzisiejsza podpowiedź numer 1 brzmi tak. Dzisiejszy antybohater jest niewierny. O kogo może chodzić? Proszę pisać antybohater@antyradio.pl. Dzisiejszy antybohater jest niewierny. No i proszę. Rozpadało się. Znowu. Takie to lato.

0: Republika daje trochę animuszu jeszcze w sobotnie przedpołudnie, bo to 7 minut do godziny 12 i czas na drugą podpowiedź w konkursie Antybohater, w którym do wygrania jest koszulka, kubek i kawa antyradia. Przypomnę pierwszą podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest niewierny. Druga podpowiedź. Ani z niego labrador, ani z niego mops. O kogo może chodzić? Proszę pisać antybohater@antyradio.pl. Trzecia podpowiedź po godzinie 12. Proszę być przy antyradiu.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: 9,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji, przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
12: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abclima.com

0: It's a ritual.
1: Antybohater.
2: 7 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, dzień dobry, w trzeciej godzinie Skoku w Rok, a zarazem przy trzeciej podpowiedzi w konkursie Antybohater, w którym to konkursie do wygrania koszulka, kubek i kawa antyradia. Państwa zadaniem jak co sobotę jest odgadnąć tożsamość wykonawcy bądź wykonawczyni muzycznej na podstawie moich podpowiedzi właśnie. Dwie pierwsze już padły w poprzedniej godzinie. Przypomnę te podpowiedzi. Dzisiejszy antybohater jest niewierny. Druga podpowiedź. Ani z niego labrador, ani z niego mops. I nie jest to Snoop Dogg, jak niektórzy z was próbują odgadnąć. Trzecia podpowiedź zaś brzmi tak. Dzisiejszy antybohater zastanawia się, co on do diabła tutaj robi. I to może już coś rozjaśni, mam nadzieję, ponieważ na razie poprawna odpowiedź, jak wpatrzyłem w moją skrzynkę mailową, nie padła. Być może pierwszy raz w historii konkursu Antybohater poprawna odpowiedź nie padnie, ale to jeszcze zobaczymy. Dzisiejszy antybohater zastanawia się, co on do diabła tutaj robi. Może to coś pomoże. Antybohater @antyradio.pl

0: każdy bohater.
1: No to czas na rozwiązanie zagadki, proszę państwa. Pierwsza podpowiedź brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater jest niewierny. Któż jest niewierny? Tomasz jest niewierny. Tomasz, który wraził palec w ranę Chrystusową. Czyli, że Tom. Druga podpowiedź. Ani z niego Labrador, ani z niego Mops. Z niego York. A więc to Tom York, proszę państwa, lider, wokalista, tekściarz grupy Radiohead. Trzecia podpowiedź była taka rozjaśniająca. Dzisiejszy antybohater zastanawia się, co on do diabła tutaj robi. What the hell am I doing here? To są słowa oczywiście z piosenki Creep. Odpowiedzi poprawne posypały się po ostatniej podpowiedzi, natomiast koszulka, kubek i kawa antyradia lecą w stronę Agnieszki, która tutaj cytuję, napisane na szybko na czerwonym, prosto z auta. No i tak sobie myślę, że to jest bardzo dobre miejsce do tego utworu Karma Police. Zresztą no właśnie, teledysk rozgrywa się w aucie, a może nawet przed autem. Gratulacje dla Agnieszki. No i słucham Radiohead, Karma Police na antenie antyradia. We'll be right back.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
5: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
6: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
3: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Bo w Media Ekspert taniej.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Hej, zwrot mocy!
17: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
18: Nie trzeba nas myć!
19: Ale etykieta musi być.
17: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
24: Team. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
25: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony w Wybieramy się do Play.
0: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Wygląda plan na przyszły tydzień, także proszę słuchać Antyradia bardzo, ale to bardzo uważnie. Aha, jeszcze zaprosimy Was na festiwal Jana Borysowicza. W ogóle tam też się pojawimy, no, a będziemy jeszcze informować.

0: Aerosmith na antenie Antyradia. Niektórzy mówią Aerosmith, tak jak niektórzy też mówią thank you zamiast thank you, ale chyba już mało kto tak mówi. Dobrze, zbliża się godzina 13, 6,5 minuty zostało do godziny 13. W przyszłej godzinie posłuchamy najnowszego singla z nadchodzącego albumu U2. Mi się bardzo podoba.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę Skoku w Rok w sobotę. No genialny jest ten numer, naprawdę. Streets of Dreams. To jest singiel zapowiadający najnowsze wydawnictwo grupy, które to ukaże się w drugiej połowie tego roku. Trzeba było czekać 9 lat na długo grający krążek. Powstał także teledysk do tego numeru. Zdjęcia realizowane były w Meksyku, w pobliżu Plaza Santo Domingo. No i tam właśnie ściągnęły tłumy fanów. Mimo niesprzyjającej pogody, była burza i intensywne opady deszczu, które to doprowadziły do awarii generatora, przez co miejscowa rodzina zaprosiła muzyków do swojego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie zdjęć na balkonie. Proszę bardzo, muszę zobaczyć ten teledysk, jak wyglądają meksykańskie balkony. No na polskim to pewnie jakiś grill może by się nawet pojawił. Ja tak zmierzam trochę w kierunku tego grilla, bo pan Chris wysłał mi zdjęcie kiełbasek reklamowanych wizerunkiem takiego jednego blond artysty na S. Nie, no dobrze, może tego tematu nie będę poruszał. Państwo sobie sami zobaczą, jak pewnie się wpisze kiełbasa i S, to pewnie już wyskoczy, co ma wyskoczyć. A to już Jet. Będziesz ze mną chodzić?

0: 23 minuty po godzinie 13. Pani Karolina informuje, że można kupić nie tylko kiełbaski, ale też parówki artysty na S. No w zasadzie mogłem zostawić tę informację na jutro, bo ja niedzielę rozpoczynam od informacji nikomu niepotrzebnej. No dobrze, to ja teraz zupełnie zmienię temat. Coś z zupełnie innej beczki, jak u Monty Pythona, bo w trakcie urlopu trochę czytałem sobie prasę ogólnopolską. No to jest taki miły moment, kiedy można kupić coś papierowego, jak za dawnych czasów poczytać w pociągu czy gdzieś tam. Czytałem trochę o szalonych władcach, szalonych królach i dyktatorach. Dowiedziałem się między innymi o Karolu VI, zwanym szalonym królem albo szklanym królem także. Proszę sobie wyobrazić, że on miał szklane urojenie, co powodowało, że po prostu myślał, że jest właśnie z tego materiału, ze szkła. Panicznie bał się dotyku innych osób, odsuwał od siebie dworzan w obawie, że pęknie lub rozpadnie się na kawałki. Obkładał się także poduszkami w podróży. A nawet kazał zaszywać sobie w płaszczu, w swoich szatach metalowe pręty na wypadek, gdyby upadł. No to jak upadnie, to się nie rozbije, bo te pręty miały go chronić. No tak sobie dzisiaj, znaczy myślę, że dzisiaj gdyby żył, to by sobie nakleił taką karteczkę. Fragile, jak na poczcie.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
20: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz

0: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Australijczycy na antenie antyradia AC/DC Back in Black. Australijczycy odpadli z mundialu, przegrali z Egiptem, a później Egipt rozegrał bardzo ciekawy mecz z Argentyną, no gdzie przez pewien czas było 2-0 dla Egiptu. To był bardzo emocjonujący mecz. A dzisiaj Norwegia przeciwko Anglii o godzinie 23:00. Znowu człowiek będzie niewyspany. Zresztą pan Grzegorz dzisiaj do mnie napisał, że oglądał wczorajszy mecz, później nie mógł spać i sobie włączył całą trylogię Władcy Pierścieni. Gdzieś tam powoli kończył, jak się zaczynał dzisiejszy program o godzinie 10:00. Także proszę uważać z oglądaniem tych meczów, bo to się może różnie skończyć. Norwegia, Anglia. Faworytem ma być Anglia. No, zobaczymy. To tak a propos trochę, bo to o agencie 007. Chris Cornell, You Know My Name. Na antenie Antyradia.

0: tym oto hymnem I Love Rock and Roll kończymy dzisiejsze spotkanie Skok w Rock. W sobotę 7 minut pozostało do godziny 14. Pani Ala się jeszcze zameldowała na sam koniec programu. A propos Szklanego Króla, o którym Państwu opowiadałem, napisała do mnie tak. Kiedyś czytałam o królu Jerzym III, który rozmawiał z drzewem i myślał, że to król Prus. No, nie on jeden, zresztą Pocahontas też na przykład rozmawiała z drzewem. Różnych rzeczy można czasami się od drzew ciekawych dowiedzieć. I tym oto stwierdzeniem kończę dzisiejsze swoje wystąpienie. Konrad Czubej, dziękuję i do usłyszenia jutro po 10.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary! Fundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bosch Media Expert.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wakacyjny rower

0: strony Ski Team lub Kub Online. Ski Team. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Greta Van Fleet, a wcześniej Metallica, i tak weszliśmy w sobotnie popołudnie z wszystkimi strunami rocka w Antyradiu. Dziś w kalendarzu 11 lipca przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Są też z nami bohaterowie trwającego właśnie tygodnia w Antyradiu.

tym tygodniu rozdajemy Wam dużo fajnych płyt wchodzących w kanon muzyki rockowej. Rozdajemy też nowy album Stonesów, który ukazał się wczoraj, czyli płytę Foreign Tongues, ale nie zapominamy też o fajnych koncertach. No i ja dziś będę miał zaproszenia na jeden z tak właśnie zapowiadających się koncertów, czyli fajnie. Marilyn Manson już za tydzień w Łodzi. Kto chciałby się przejść lub przejechać, go zobaczyć, a nawet ich, no bo Marilyn Manson to oczywiście artysta, ale także nazwa zespołu. Trzymajcie się blisko antyradia, bo dziś będę rozdawał bilety.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

The Offspring w Antyradiu, czyli panowie, którzy zrobili w zeszłym miesiącu bardzo fajną niespodziankę polskim fanom. Pewnie pamiętacie, że panowie byli gwiazdami festiwalu Lost Generation odbywającego się w krakowskiej Tauro na arenie. Rozdawaliśmy zresztą na ich występ bilety. No ale panowie z The Offspring zagrali też zupełnie bez zapowiedzi przed Tauron Areną, jeszcze przed swoim koncertem, jeszcze zanim wszyscy weszli do hali, muzycy The Offspring rozstawili sprzęt i zagrali taki mini koncert, niespodziankę dla wszystkich czekających na wejście do środka. No i takimi akcjami zdobywa się właśnie szacunek fanów. My tymczasem kontynuujemy granie rodem z Kalifornii.

0: Brian Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
13: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
12: Tak, ciebie stać.
13: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
12: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

Za nami nowy singiel formacji Europe, czyli piosenka pod tytułem Cult of Ignorance. Muszę przyznać, że ten nadchodzący, pierwszy po paru latach, nowy album Europe zapowiada się wcale nieźle. Całość ukaże się 25 września, czyli już jesienią, a na razie postarajmy się jeszcze cieszyć latem. Dziś 11 lipca. Pogoda może średnio letnia, ale podobno w przyszłym tygodniu ma już być lepiej, cieplej i bardziej słonecznie. Bartek Synowiec, zapraszam.

Big disgrace, waving your banner all over the place. We

Przyszła pora na zapowiadany jakiś czas temu konkurs. Mam do oddania 2 podwójne bilety na koncert grupy Marilyn Manson, która już za tydzień w sobotę 18 lipca zagra w Łódzkiej Atlas Arenie. Jeśli chcielibyście wybrać się na ten koncert, to oczywiście mam zadanie konkursowe. Jak wiecie, więksi artyści, ci mniejsi zresztą też, mają coś, co nazywa się riderem koncertowym. To jest taka lista rzeczy, których danemu artyście organizator musi zapewnić. Oprócz sprzętu i jego ustawienia można też znaleźć na przykład w takim rajderze rodzaj kanapek, jakie mają być przygotowane w garderobie, albo na przykład też temperatura, jaka ma panować w garderobie, napoje, ręczniki i inne rzeczy. A zadanie konkursowe polega na wymyśleniu absurdalnej rzeczy, której Marilyn Manson mógłby sobie zażyczyć w swoim rajderze koncertowym na koncercie w Łodzi. Jak już wymyślicie coś pasującego do Marilyna Mansona i dość niestandardowego, to napiszcie do mnie na bartek@antyradio.pl. Dwóm osobom, które napiszą, wręczę dziś bilety na koncert Marilyna Mansona 18 lipca w Łódzkiej Atlas Arenie. Bartek@antyradio.pl.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż? To w euro!
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Teenage Dirtbag, czyli piosenka między innymi o tym, jak Iron Maiden pomaga znaleźć miłość. A propos miłości, to mam dobrą informację dla tych, co kochają System of a Down, albo Queens of the Stone Age, albo jednych i drugich. Tych pewnie będzie najwięcej. Od poniedziałku w Antyradiu startuje tydzień z System of a Down i Queens of the Stone Age, który jest bezpośrednio związany z dwoma koncertami nadchodzącymi, jakie te zespoły dadzą w przyszły weekend na PGE Narodowym w Warszawie. Gwiazdą wieczoru oczywiście będzie System of a Down, a Queens of the Stone Age gośćmi specjalnymi. Koncerty są pod patronatem Antyradia, zatem mamy dla Was bilety, które już od poniedziałku będą do zgarnięcia o różnych porach dnia i nocy. Miejcie się zatem na baczności. No i to nie koniec, bo przed oboma koncertami pod Narodowym znajdziecie też studio Antyradia, z którego będziemy relacjonować wydarzenia i przygotowywać Was na występ tych dwóch wielkich gwiazd rocka. Co oznacza, że za tydzień usłyszymy się już raczej spod Narodowego, zamiast z obecnego studia Antyradia przy Żurawie w Warszawie. Teraz Nick Cave i do godziny 16, z tego co widzę, już sami artyści na literę N. Sprawdźcie sami.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: Expert.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

I love you. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight.

Wygląda na to, że Editorsi wracają do korzeni i bardziej gitarowego indie rockowego grania, od którego zaczynali, bo za nami ich najnowsza piosenka zatytułowana The Rush, przypominająca nieco te pierwsze albumy Editors. No i bardzo fajnie, że tak jest. Surface, Echo and Sound, tak się będzie nazywał nowy album Brytyjczyków. On ma się ukazać 30 października i znajdziemy na nim choćby ten kawałek, którego przed chwilą słuchaliśmy. To są wszystkie struny rocka w Antyradiu. Bartek Senowiec, zapraszam.

Przypominam, że dziś rozdaję bilety na koncert formacji Marilyn Manson. Koncert już za tydzień, 18 lipca w Łodzi, w tamtejszej Atlas Arenie. Dziś bawimy się w wymyślanie absurdalnych rzeczy, które mogłyby się znaleźć w rajderze koncertowym Marilyna Mansona. Michał na przykład napisał, że mógłby być w takim rajderze zapis, że temperatura w garderobie ma wynosić dokładnie 6,66 stopnia Celsjusza. Są też w waszych mailach takie propozycje, jak na przykład czarny bigos, jeden żywy, głęboko depresyjny kruk, kostki lodu w kształcie rozczarowania. To mi się podoba. Kreatywność słuchaczy Antyradia nie zna granic. Bartek@antyradio.pl. Tu czekam na wasze pomysły. A do dwóch spośród osób, które do mnie napiszą, trafią dziś podwójne bilety na koncert Marilyna Mansona za tydzień w sobotę.

0: Queensland Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od dobrych okazji. Takich jak szynka wieprzowa bez kości. Teraz 55% taniej. Tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas.

0: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. W

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Dzisiejsze triof ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Cabanoses wędzarni Kraina Wędlin Select 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój izotoniczny Oshi różne rodzaje 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

David Bowie i China Girl to piosenka, która z perspektywy współczesnej krytyki bywa oskarżana o rasizm, o fetyszyzację, o orientalizm, jak gdzieś kiedyś wyczytałem. Co ciekawe, David Bowie spotykał się z takimi zarzutami jeszcze za swojego życia, ale jak twierdził, intencja utworu jest dokładnie odwrotna. Jak opowiadał, piosenka jest parodią zachodnich stereotypów i mocnym głosem antyrasistowskim, obnażającym kolonialne zapędy białego człowieka. Tak brzmiał dokładny cytat z Davida Bowie. Ale jak to bywa, nie wszyscy artyści bywają zrozumiani. Teraz postarajmy się zrozumieć, co Linkin Park ma na myśli w piosence Somewhere I Belong.

0: still won't hear.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: MediaExpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria. SkiTeam!
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Po reklamie.

0: Amteradio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

A oto i bohater naszego dzisiejszego konkursu, czyli Marilyn Manson i jego nowy utwór Exit Wound, zapowiadający nowy album One Assassination Under God Chapter 2, który ukaże się już w przyszłym miesiącu, bo premiera zapowiedziana jest dokładnie na 14 dzień sierpnia. Pewnie ta piosenka Exit Wound będzie na żywo grana w Łodzi za tydzień na koncercie, na który rozdaje dziś bilety. A jak je zdobyć, o tym za chwilę. Bartek Synowiec, kłaniam się.

Jak obiecałem, wracam z przypomnieniem konkursowym dotyczącym koncertu Marilyna Mansona. Mam do oddania 2 podwójne bilety. Koncert 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie. No i dzisiaj zabawa polega na wymyśleniu absurdalnej rzeczy, która mogłaby się znaleźć w rajderze koncertowym Marilyna Mansona. To wszystko wysyłamy na bartek@antyradio.pl. Wspominałem już o propozycjach takich jak kostki lodu w kształcie rozczarowania albo jeden żywy, głęboko depresyjny kruk. Co wy wymyślicie? Czekam na wasze pomysły. Jeszcze przez jakieś 15 minut bartek@antyradio.pl. Do 2 osób trafią dziś 2 podwójne bilety na koncert Marilyna Mansona w Łodzi.

0: is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurcze łydek.
17: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
21: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
22: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj.

0: za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój izotoniczny Oshi różne rodzaje 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

To pan Miles Kane w Antyradiu z kawałkiem Without You. I tak dobrnęliśmy już do końca wszystkich strun rocka dzisiejszych. Bardzo dziękuję za towarzystwo, jak zwykle było miło. No i za wszystkie maile, jakie spłynęły w sprawie absurdalnego rajdera koncertowego Marilyna Mansona. Za chwilę wybieram zwycięzców i ślę do nich dobre informacje o wygraniu podwójnych biletów na koncert. Tych biletów będzie jeszcze więcej w przyszłym tygodniu w Antyradiu, więc trzymajcie się blisko nas, jak zawsze polecam. Po 18 natomiast w Antyradiu Paweł Chowaniec, ja już mówię do usłyszenia, Bartek Synowiec, cześć.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, zwrotu mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocy! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dzień dobry, minęło 18, Paweł Chowaniec. Wakacyjny czas i pora relaksu na całego. Proszę chwytać dzień. Dzisiaj dobra sobota, 11 dzień lipca. Przed nami i skan kanały, i systemowa down przecież, i Jarocin. Koncertowe lato, nie ma tamtego. Dla wielu osób to początek również wakacji. To ja może tak na początek zagram. Męskie granie orkiestra. Do 20 Chowany, zapraszam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Kazik na żywo i Tatra Dilera. Kazik w formie, dostaje sygnały ze Śląska, że całkiem w porządku koncert w Tychach był. Ponad 2 godziny na pełnej petardzie. To jest bardzo dobra informacja. Trasa koncertowa Kultu trwa. Czerwiec był koncertowy, jeżeli chodzi o Śląsk. No, w ogóle to maj przecież. W maju ślicznie, metalicznie w Chorzowie, a w Gliwicach, no, oni byli 4 i 6 czerwca w Pizero Arenie. No to teraz uchowanego gramy Gansów.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Papa Roach na antenie Antyradia. W pamięci mam jeszcze Openera i rozbawiła mnie pewna historyjka ze Smithem z The Cure a propos nowego dzieła The Rolling Stones. Artysta wspominał, że producent Andrew Watt zaprosił go do studia jedynie na spotkanie na przepiwku. Na miejscu okazało się jednak, że wciąż pracuje tam Mick Jagger. Powiedział: masz ochotę zrobić coś na płytę? Odpowiedziałem: chwileczkę. Nie byłem na to gotowy. Ku zdziwieniu wszystkich powiedziałem: nie, dzięki. Pojechałem tam właściwie z myślą, że po prostu się upiję. Nie spodziewałem się, że będę grał na albumie The Rolling Stones. Ostatecznie, gdy Jagger opuścił studio, Smith zmienił zdanie, chwycił za gitarę i zaczął improwizować z Andrew Wattem. Jak sam przyznał, jedno doprowadziło do drugiego, a efektem tej spontanicznej sesji jest jego udział w nowym wydawnictwie The Rolling Stones. Oni za chwilę się pojawią, ale wcześniej będziemy troszkę dzicy.
0: Najlepszy rok na weekend.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Bon Jovi Living Proof. W wywiadzie dla magazynu People Bon Jovi podzielił się istotną informacją. Cytuję: wróciłem do pełni sił. Zajęło to więcej czasu niż się spodziewałem, ale trzeba było to doprowadzić do końca. Nigdy nie utraciliśmy wiary. Zespół nigdy we mnie nie zwątpił, ani nie stwierdził, że powinienem przejść na emeryturę. Powiedzieli, że są ze mną. Byli ze mną każdego dnia, na każdej próbie. Dziś kocham ich jeszcze bardziej. Za chwilę 19, teraz CCR. Have you ever seen the rain? Klasyk.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Uch, odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
8: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
7: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
8: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
9: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Kochany, witam ponownie. Minęła godzina 19. YouTube Street of Dreams. Po wydanych w tym roku dwóch epkach, ten właśnie singiel Street of Dreams otwiera, jak czytam, nowy rozdział w historii zespołu i zapowiada jego pierwszy od 9 lat album studyjny, którego premiera planowana jest na drugą połowę 2026 roku. No dobra, czekamy. A mają państwo pociąg do rock'n'rolla? No? A to proszę bardzo, to ja zapraszam. Proszę wsiadać do 20 chowany. AC/DC ruszamy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Proletariat jak ptak. Polska muzyka będzie rządzić w Jarocinie od 16 do 19 lipca. Najlepsza polska muzyka. Wiadomo, wyjątkowa atmosfera, kultowe miejsce. No przecież tam pierwsze kroki stawiały przyszłe legendy polskiego rocka. I my, Antyradio, tam będziemy. Tradycyjnie pierwszego dnia festiwalu w Jarocińskim Amfiteatrze odbędzie się finał Wielkopolskich Rytmów Młodych. Konkursu, który od lat otwiera drogę na scenę nowym, obiecującym zespołom. A poza tym AC Drinkers, i Deserter, i Farbenlere, i Happyset, i Legionerka, i wyjątkowy koncert Republiki. Legenda wraca na scenę. Proszę sprawdzić na antyradio.pl cała rozpiska i tak dalej, i tak dalej. Państwo sobie to wszystko sprawdzą. A teraz legenda, która powróciła na scenę i z tego powodu się bardzo cieszy. Linkin Park.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Jan.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

Bystrzyc. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Iggy Pop i Candy z 1990 roku. Ile to lat ma ten utwór? Nie wiem, państwo sobie obliczą. 36, tak wychodzi, prawda? Ale co to jest 36? No to jest nic, no 59. O, to już jest poważna sprawa. W 1967 właśnie roku powstała piosenka, która w dalszym ciągu inspiruje artystów Begin zespołu The Four Seasons. Inni też potem nagrywali ten utwór. Pojawił się również w pewnej kampanii reklamowej pewnej firmy, a w 2017 roku Måneskin wzięli pod palec ten utwór, zrobili go w takiej wersji rockowej i ona naprawdę jest całkiem w porządku. Proszę posłuchać. Begin, ruszamy.
0: Najlepszy rok na weekend w

0: płonę, płonę i dziwna wiosna. Zespół wraca na deski najpiękniejszego festiwalu świata. Tym razem zagrają na dużej scenie Polan Rock Festival. A za chwilę Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno. Było miło, dobrej soboty i niedzieli Państwu życzę. Paweł Chowaniec, do usłyszenia za tydzień.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

bardzo gorąco i bardzo serdecznie. 534 wydanie Zaraz będzie ciemno. Wielkie ścieżki śnienia lub pieśniowe linie wyznaczają granice Ziemi stworzone przez praprzodków australijskich aborygenów. Dziś orbitalne granice stanowe, rolnicze, ogrodzenia i autostrady przecinają te święte szlaki, symbolizując wywłaszczenie wielu aborygenów z ich ziemi. Niektóre ścieżki śnienia pozostają nienaruszone i można po nich nawigować według gwiazd. Inne zostały zniszczone przez brak szacunku dla świętych miejsc, które są niezbędne do nawigacji po tych szlakach. I moi drodzy, dzisiaj będziemy nawigowali razem za sprawą płyty Nomad, którą zdobyłem daleko dawno w Australii, po prostu kupując ją, a potem zagłębiając się w pieśni. Ta pieśń, którą przed chwilą przywitaliśmy was wszystkich tutaj dzisiejszego dnia, to senegalska pieśń ludu Wolof. Jeśli potrafisz chodzić, potrafisz brać, potrafisz dawać i potrafisz śpiewać, gdy nadejdzie właściwy czas. I z taką muzyką dzisiaj będziemy mieli do czynienia z różną muzą, która jest moją muzą do wędrowania. Do wędrowania, a chociażby w związku ze zbliżającym się krótkim urlopem, gdzie wędruję, a tu i tam, w tej i nazad, po prostu same nogi mnie niosą, aby je zamoczyć w morzu, aby pójść, aby przed siebie, a wtedy na uszach mam różną muzę. O takich wędrowaniu będziemy was dzisiaj pytali, ale oczywiście zagadeczka najpierw zbc@antyradio.pl. Dzisiaj także dużo nowinek naszych festiwalowych, czyli gramy muzycznie zupełnie kosmicznie, ale oprócz tego mówimy o rzeczach ważnych, które dotyczą nas wszystkich, bo przecież już dosłownie za chwilę, a dokładnie za 24 dni, najpiękniejszy Poland Rock Festival. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Lecimy!

I nasza zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata zbc@antyradio.pl, moi drodzy. A my jesteśmy także w toku takich naszych niesamowitych działań, ponieważ robimy wszystko, zgłosiliśmy podanie, zgłosiliśmy prośbę i czekamy na pozytywną odpowiedź, aby zafunkcjonowało po raz pierwszy Radio na Poland Rock i byłaby częstotliwość, którą można wtedy wyłapać i od wtorku do niedzieli włącznie moglibyście słuchać nas na swoich radiowych odtwarzaczach i wtedy byłoby cudownie, bo i przyjazd jest ważny. Co tu w radyjku mam powiedzieć, jak wygląda przyjazd do nas logistycznie i wyjazd także. Codziennie byśmy wtedy dla was nadawali na radiowych falach. Czekamy na zgodę. Jeżeli będzie zgoda, no to będzie pierwszy raz w historii naszej, abyśmy w takim promieniu kilku kilometrów, bo tak to wygląda, stawiamy maszt, nakręcamy i z wami rozmawiamy. Marek Złowicza napisał: dzięki za audycję, zawsze się staram te kroczki zrobić. Najczęściej są to okolice rzeki Bzura. Piękne krajobrazy, super muzyką na słuchawkach, odprężenie głowy po zazwyczaj ciężkim dniu pracy i coś też dla ciała, skupienie się na przyrodzie i też odskoczenia pomiędzy treningami. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fan klub ZBC, ekipy domowej orkiestry. Przesyła Marek Złowicza. Siema, łobuzy. Dzisiejsze pytanie o wędrówki od razu mnie uruchomiło, bo generalnie uwielbiam chodzić i regularnie to robię. Ostatnio moje trasy to głównie ucieczki z miasta, łapię oddech podczas spacerów po naszych podkrakowskich dolinkach albo kręcę kilometry w Puszczynie Połonickiej. Jednak gdybym miała zaplanować taką wędrówkę pełną mocą, to dla mnie jako stuprocentowego zwierzęcia stadnego cel i miejsce schodzą na drugi plan. Uważam, że zupełnie nie jest istotne, gdzie się idzie. Najważniejsze jest to, z kim się wędruje. Zespół U2 tak zawędrował w swoim niesamowitym koncercie, który dał wiele, bardzo wiele lat temu. Puta Live U2 40 to tytuł tego nagrania na koniec niesamowitego koncertu w tych irlandzkich niesamowitych

wielkie podziękowanie dla ostatniej ekipy, która będzie w najbliższy weekend u nas w Szadowie Młyn, czyli pokojowy patrol, w ten sposób zamknęliśmy wszystko to, co się działo przez cały rok, kiedy trwały szkolenia, kiedy spotkamy się na najpiękniejszym festiwalu świata. W sobotę mieliśmy spotkanie z liderami, to co roku spotykamy się, niesamowicie miłe, serdeczne, ale bardzo odpowiedzialne, to są często ludzie, którzy są z nami od wielu, wielu, wielu lat i spotkamy się raz do roku, ale dużo serdeczności, dużo takiego cudownego oddania sprawie, czyli sprawie organizowania najpiękniejszego festiwalu świata. Pamiętajcie, ruszył Bank Podróży, polandrockfestival.pl/ukośnik, tak, Bank Podróży. Poczytam wam, jakie są ogłoszenia. Super, właśnie o to chodzi, żebyście się kojarzyli w tych wędrówkach. Lubię chodzić, ale nie po górach. Bardzo chętnie poszłabym plażą z Gdańska do Szczecina. Taka morska pielgrzymka, bo kocham morze, mogłabym godzinami słuchać szumu fal, moczyć stopy, spać na piasku i oglądać gwiazdy w nocy. Plaża, morze to najlepsza ucieczka od codzienności, najlepsze miejsce na rozmyślania i poukładanie sobie w głowie spraw, problemów. Pozdrawiam, Sandra z Wędkowa. Wędrówki to nasza specjalność. Nasze miasteczko leży w Papradolinie, którą otaczają cudowne pola, łąki, lasy i jeziora. Nasza rodzinka uwielbia wędrówki za miasto. Tylko wyobraźcie sobie spacer po polu przy wschodzącym słońcu albo zachody słońca na górce nieopodal lasu. Nasz bąbel jest mistrzem w tworzeniu najpiękniejszych bukietów wspólnych kwiatów. A że łąk w naszej okolicy nie brakuje, to każdy letni spacer zwiększa piękna kompozycja. Jesienią uwielbiamy długie spacery po lesie, które zawsze owocują w darach natury. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i uściski z deszczowego Łobza. Paulina i chłopcy, Paulina i chłopcy, poczujmy tę radość wędrowania. Tak, wędrowałem w 2000 roku, bo stamtąd przywiozłem tę niesamowitą płytę z południowej Afryki. Ojaba, ojaba, Tomorrow Nation!

z południowej Afryki, a ja przypominam dodatkowe połączenia kolejowe na czas Polendrock Festival. Rozkłady przygotowane osobno dla wtorku i piątku, 28-31 dnia lipca, sobot i 1 sierpnia, niedzieli 2 sierpnia. Kursy w obu kierunkach: Szczecin, Runowo Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Szczecinek, Szczecinek, Czaplinek, Runowo Pomorskie, Stargard, Szczecin. Połączenia umożliwiające dojazd i wyjazd festiwalu z różnych części regionów. I przypomnę, że Strefa Pomorza Zachodniego, która jest naszym gospodarzem, bezpłatne badania, konsultacje, działania profilaktyczne dla festiwalowiczów, możliwość rozmowy ze specjalistami, sprawdzenie podstawowych parametrów zdrowia, edukacja zdrowotna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Słuchajcie, co tam się będzie działo? USG tarczycy, USG jąder, elastografia wątroby, spirometria, badanie słuchu, pomiar cukru, ciśnienia i saturacji, analiza składu ciała, badanie skóry, dermatoskopem, testy w kierunku HIV, HCV, diabetologia, edukacja cukrzycy. Słuchajcie, tam będzie można dostać chyba zaświadczenie o swoim stanie zdrowia. Ale to już miało miejsce rok temu i działało po prostu rewelacyjnie. Siema Jurku, siema Chodorze. Witajcie wszyscy słuchacze. No piękne rytmy na początek kojarzą mi się od razu z wycieczką po Afryce lub Australii. Jednocześnie przypomina mi to odcinki domowej orkiestry z wyjazdów Jurka z ekipą. A co do pierwszej wędrówki, to bardzo chętnie wybrałbym się jeszcze raz nad magiczne pianino morskie w chorwackim Zadarze. Przy cudownym zachodzie słońca, jaki tam najczęściej bywa, te dźwięki grającego morza są magiczne. Tak jak magiczne są różne koncerty na najpiękniejszym festiwalu świata. I tutaj kończę z Poznania oczywiście. Kocham cię, żonko i córeczka. Odpowiedź 1410, czyli 1410. Często wędruję, napisała Jola z miejscowości występ. Może niedaleko, ale po kilka kilometrów robię. Czasem kilkanaście, bywało, że nawet 20-30, ale to rzadko. Często wędruję sama, z muzyką, prowadząc live'a, robiąc zdjęcia lub totalnie odcinając się od wszystkiego. Jednak z dobrym towarzystwem też czemu nie? Byle teren nie był wymagający. Ja pamiętam, 94 rok, chodzenie w tej naza, cały czas, wędrowanie i to was także czeka, kiedy będziecie na najpiękniejszym festiwalu świata. Już wiemy, że tego wędrowania jest po prostu masa. 93 rok, Blind Melon wydał tę płytę, a w 94 usłyszałem już ich na żywo na festiwalu.

Kochani, witam całą społeczność hiszpańsko- i angielskojęzyczną. Mieszkam w Krakowie 28 lipca rano. Pojadę pociągiem na festiwal. Jeśli ktoś jedzie tego dnia i chciałby utworzyć ze mną obóz lub grupę, albo wspólnie zwiedzać i spotykać się i rozmawiać, proszę ma wiadomość, a zorganizujemy wszystko. Jestem Meksykaninem, więc mile widziane są rozmowy zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku. To będzie mój drugi rok na festiwalu. Napisał Tomas Martinez, a Patryk, się macie ludzie. Wykruszył mi się transport na festiwal, więc szukam kogoś, kto idzie przez Włocławek lub okolice i ma miejsce w aucie na jednego, dość cichego, nie pijącego, nie palącego osobnika bez krawata, ale nie awanturującego się, czyli mnie. Chcę jechać we wtorek 28 i wrócić w niedzielę 2. Jak będzie trzeba, oddam za paliwo. Gośka, hej, poszukuję miejsca w aucie na trasie z Warszawy na czwartek, 30. Jak najwcześniej rano. Chętnie też powrót w niedzielę rano. Oczywiście dorzucam się do paliwa. Mogę też w razie potrzeby prowadzić. To będzie mój 6. Woodstock. A Recki napisał: witam, oferuję 2-3 miejsca w dużym vanie. Start 27, około południa w Skoła. Następnie Konin, Sampol, no i Nowrocław, Bydgoszcz, Piła, Czaplinek. Kutno i okolice też wchodzą w grę. W razie potrzeby mogę podjechać po kogoś z okolic, będzie bądź wykręcić kilka dodatkowych kilometrów. Powrót w niedzielę, pozdrawiam. Magda, hej, mam 3 wygodne miejsca w dużym samochodzie. Wyjazd wtorek na nocny prom lub środa nas do południowy. Możliwość powrotu z festiwalu w niedzielę na prom nocny i do Göteborga. Hej, napisała Kinga, to nie mój pierwszy łód, ale niestety pierwszy, gdzie ekipa się wykruszyła. Ruszam sama z okolic Żnina w środę. Mam 3 wolne miejsca w swoim cabrio. Dużo energii, szeroki guz muzyczny. Możemy odpalić AC/DC, podrzeć się do ich troje albo męczyć stare polskie przeboje. Chętnie przygarnę kogoś na trasę, a będę wdzięczna za przygarnięcie mnie na polu. Łukasz, oferuje miejsce. Jedno miejsce mam wolne, komfortowym samochodzie z klimatyzacją. Wyruszam z miasta Tychy. Ewentualnie na trasie mogę się zatrzymać, żeby ciebie odebrać. I trasa przebiega następująco: Tychy, Katowice, Gliwice, Wrocław, Poznań, Czarnków, Czaplinek. Wyjazd 29 lipca. Koszty do dogadania. Choć jak postawisz dużego kebaba, też się nie obrażę. Dziękuję. Pozdrawiam, moi drodzy. To mówię jeszcze po raz kolejny. Tak, można do naszego banku podróży się zgłosić i w ten sposób znaleźć kogoś, kto będzie także razem z wami podróżował. A tutaj, moi drodzy, wracamy do nomadów, czyli gdzie praprzodkowie spotykali się, aby handlować pomiędzy wieloma narodami, które mówiły różnymi językami. Kiedy nie było wspólnego języka, handlowali za pomocą znaków migowych. Nomad.

Przypominam, że tak samo na naszym najpiękniejszym festiwalu świata 1 sierpnia o godzinie 11 rozpoczniemy chyba najbardziej przepiękną uroczystość osobistą, cudowną, ale każdy ma prawo wstępu i być razem z 10 parami, czyli Michałem i Joanną, Olgą i Dawidem, Kingą i Patrykiem, Kasią, Katarzyną i Markiem, Agnieszką i Patrykiem, Magdaleną i Krzysztofem, Kamilem i Albertem, Kamilą i Albertem, Dagmarą i Kamilem, Luizą i Patrykiem, Anetą i Sylwestrem. Ślub 1 sierpnia, godzina 11, to po raz czwarty już będzie, będą zawarte tak zespołowo ceremonie śluby, ale ceremonia ślubna odbędzie się według wszystkich praw wideo, moi drodzy, Urząd Stanu Cywilnego, także pani burmistrz oficjalnie, bo także i marszałek zachodniopomorski chce tam być i jest, no i oczywiście my jesteśmy jako te pogodne drużby z kodorem, z gadułką, z życzeniami, z przytuleniem do serca i wtedy jesteśmy pewni, że wszystko to, co się tam zwiąże, będzie zawiązane bardzo długo, do końca świata, moi drodzy. Taka mała wędrówka mi się marzy i uwaga, może to przeczytam nie tak, jak to brzmi, ale będę się starał. Taka mała wędrówka mi się marzy. Southwest Coast Path. Trasa wybrzeżem do hrabstwa Somerset przez Cornwallię, Devon i kończy się tuż koło nas Pool. 1014 kilometrów. Bez dni odpoczynku do zrobienia. W miesiąc część tej trasy robiliśmy z Asią i dzieciakami. Małe etapy w ramach naszych wyjazdów do Cornwalli, ale tak wyjść i przejść cały ten dystans. Kiedyś to się wydarzy. Pozdrawiam z Nadgarów i pomyślałem sobie, że na tą zapowiedź cudowny numer, który także wybrałem i także mam go na uszach podczas moich wędrówek. Macy Gray, Sexual Revolution.

Dla formalności jeszcze raz przypominam polendrofestival.pl / bank podróży. To tam się po prostu umawiam na wszystko, co się może wydarzyć. A czwarty polendrogowy bieg policzy się z cukrzycą 30 lipca o godzinie 11.40 przed startem. Solidna rozgrzewka przed dużą sceną. Dystans 3250 metrów. 3250 uczestników się zarejestrowało, ale każdy może wziąć w tym udział. Te 3250 osób otrzyma nasze koszulki, medale, ale jeszcze raz powtarzam, każdy może biec niezależnie od wieku. Dystans należy pokonać siłą własnych mięśni, biegnąc, ruszając lub maszerując. I na miejscu, na miejscu będziemy się wszyscy cieszyli i tulili was do serca, bo na tym to polega, że po prostu biegniemy w bardzo, bardzo ważnej idei mówiącej o naszym programie Policz się z cukrzycą, a przy okazji ryczymy na cały głos i to bardzo głośno na przekór panu posłowi z Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej, pan Konrad, już nie będę wymieniał dalej nazwiska, który twierdzi, że wynajmujemy sprzęt i robimy na tym kasę. Nie robimy. Jest pan posłu, nie może pan opowiada. Prowadza pan dezinformacje i fałszywe informacje, których nie powinien pan przepuszczać przez swoje usta, no bo to jest coś niesolidnego, jeżeli chodzi o posła na Sejmu. Kto pan sprawdzić? I o tym będziemy krzyczeli. Robimy bardzo dużo i boli nas, kiedy ktoś próbuje to dyskredytować. The Brew, moi drodzy, płytka, którą nawet nie wiem, gdzie nabyłem, ale mam ją u siebie w swoim składzie i bywa, że gdzieś jak wędruję, chcę czy nie chcę, słucham. I nawet ją bardzo polubiłem. The Brew.

Ja przypominam, że w naszej Wieliszance takiej weekendowej Jarocin Festiwal już za tydzień, 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festiwal 23-26 lipca, Poland Rock Festiwal 30 lipca, 31 lipca, 1 dzień sierpnia, Off Festiwal Katowice 7-9 dzień sierpnia, Cieszanów Rock Festiwal 13-15 dzień sierpnia. Taką mapkę także my pokazaliśmy, bo to jest nasza przyjemność mówienia o tym, to jest nasza przyjemność pokazania tych festiwali, licząc na to, że dopiszecie swoje, a wy, część z was odebrała to w sposób troszeczkę no taki dla nas przedziwny, że tylko te festiwale zauważamy. Nigdy w życiu. To jest nasza prywatna taka inicjatywa, że chcemy o tych festiwalach mówić weekendowo. A wędrując 30 lat temu Dzidzia u szewca, odbierając buty, kupiła tę płytę. I po dzień dzisiejszy lubię do niej zaglądać, kiedy jestem wędrujący i też mam na uszach słuchawki, moi drodzy. Aiden Kane, Lonely Weekend.

Pytano się nosi the best of rock and roll, ale jesteśmy w niej zasłuchani. Witam moje wędrówki, teraz to niedzielne przekazanie się, bo tylko tego dnia mam wolno od pracy po ścieżkach, ale gdzie? Austriackich Alp, mijając, wychodząc z lasu, krówki dzwoniące dzwonkami zawieszonymi na ich szyjach, podziwiając piękne szczyty i łąki, na których pasą się owce. Pozdrawiam ciepłego Tyrolu, Adam, ja przeżyłem z całą rodziną kiedyś i na tym to było takim powodem, żeby napisać książkę o tym, właśnie Tyrol, właśnie Austria, właśnie te chodzenie przepięknymi miejscami. Kochany Jurku i Chodorze, w temacie audycji jesteśmy na wyprawie, o której do tej pory marzyliśmy. O czwartku przejeżdżamy przez Kalifornię, dzisiaj przez Arizonę, w kierunku Utah i tak odkrywamy nieprawdopodobne krajobrazy parków narodowych USA. Tego nie da się opisać słowami, intensywnie bardzo, ale czego można doświadczyć? Ahoj przygodo, trzymajcie kciuki, to takie na gorąco, oczywiście wiadomo skąd jesteśmy, buziaki dla całej rodzinki, nie od uczniów z Mokrej i to przepiękne dwa zdjęcia Niny, no w tych kalifornijskich przestrzeniach, z naszą torbą, z naszą nereczką. Och, jak to wygląda. Deep Purple, moi drodzy, płytka kupiona w pięknym miejscu, namówiona, ale co za cudowna, bo Deep Purple w starych czasach i to gra z partią, która się specjalnie ukoncentrowała na zrobienie tej płytki. Ted the Mechanic,

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Ekspert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Ekspert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaekspert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaekspert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaekspert.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Po reklamie.

trzymaj twarz zwróconą ku słońcu, a nie ujrzysz cieni. Ta pieśń śpiewana w języku Taos Pueblo, dedykowana przyjaźni i wielkiemu dawcy nadziei, ciepła i wzrostu, ci zasiewana przez rodowitych Amerykanów. W kolejnej godzinie Spyty Nomad przywitaliśmy was bardzo serdecznie. zbc@antyradio.pl. Dzisiaj mówimy o wędrowaniu, o tym naszym wędrowaniu, o moim wędrowaniu. Szykuję się do krótkiego urlopu, ale to wędrowanie także u mnie na uszach, zupełnie z tą muzą, którą chciałem wam się podzielić, taką płynącą letnimi dźwiękami, więc być może także ona trafi do waszych serc. Ja akurat mieszkam w takim miejscu w Polsce, że jest gdzie wędrować i jest czym oko nacieszyć. Beskid Mały, Jezioro Mucharskie, Dolina Rzeki Skawy, a nieco dalej Wisły i Soły, a zimą stacja narciarska na Czarnym Groniu, czy Przełęcz Kocierska. Dawniej rzeczywiście przemierzałem te szlaki także w zielonym harcerskim mundurze. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do Małopolski Zachodniej. Peace, love and music, kochani, i Rex pod Wadowic. A mnie marzy choć się jedno lub dwudniowa wyprawa na jakieś odludzie. Może nie do końca wędrówka, bo właśnie odpoczynku mi brak, a ostatnie tygodnie dały w kość. Oczywiście czas spędzony z moim ukochanym pieskiem Woodim, pospać do południa, cieszyć się spokojem wokół, odpocząć, złapać oddech bez pośpiechu i bez problemów dnia codziennego. Ściska mocno Klementyna. I tutaj prośba Klementyny, prośba spełniona. Klementyna, będziemy w kontakcie, moi drodzy. Melanie Sawka, w naszych wędrówkach z takich młodych bardzo lat, jeszcze hipisowskich, z lat 70. Melanie Sawka zawsze była z jakąś płytą razem z nami i po prostu kochaliśmy tę muzę. Była muzą wolności, Melanie Sawka, która no, w nas wszystkich, w sercach wtedy młodych, bardzo młodych ludziach, zaszczepiła marzenie o czymkolwiek, co byłoby inne od naszej wtedy dziwnej rzeczywistości. I powiem wam jedno, spełniło się wszystko. Melanie Sawka gdzieś na nas patrzy z góry. Melanie, dziękuję. Dałaś nam otuchę i mnie, i moim przyjaciołom bardzo mocno. Ruby Tuesday to jej wielki, przeogromny przebój. Melanie Sawka.

Melanie Sawka, płyta trzeszczała, a my dawaj jeszcze raz od początku. Ja na adapterze kręciła się, ach, jakie piękne czasy. Jurku najukochańszy, łącząc kilka wątków audycji, że festiwal już tuż, tuż. Wędrowanie pieszo, miłość i śluby. Mam prośbę, ogłoś proszę, że godzinę przed rozpoczęciem ślubnych ceremonii, 1 sierpnia o 10 pod kołem Allegro, rozpocznie się Marszu Równości. To już 7 raz tęczowy marsz przejdzie przez festiwalowe pole. Pierwszy raz był jeszcze w Kostrzynie 2019 roku. Chodzenie w paradach równości to też podróż. Ja brałem udział w 101 marszach równości w Polsce i w Europie, a 25 z nich zorganizowałam. Myślę, że łącznie to było już 500 kilometrów chodzenia, a raczej tańczenia w drodze po równość, bo każda miłość to miłość. Kochamy was, Pacia, Ala, Nora i buziaki dla Chodora. I jeszcze Marek Złowicza. Dzięki, Jurek. Dzisiejsze dźwięki mega, nawet trochę zaczęło padać, a to już na liczniku 10 kilometrów. Naprawdę, dobrze się tego słucha. Oj, w pracy będzie słuchane przez tydzień. Pozdro, Marek Złowicza. Ja wam przypominam, tak, możecie tego wysłuchać przez cały tydzień na kanał muzyczny z muzyką z audycji, czyli zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Co tydzień jest nowa muza. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. A pamiętacie? Nusrat? Nusrat, co to był za człowiek? Pakistańczyk, który nakręcił, zrobił płytę z Michaelem Brookiem i też ta płyta do mnie trafiła. Ktoś mi chyba powiedział w Chicago: bierz tą płytę, nawet nie patrz, bierz, posłuchasz, zobaczysz, co tam się dzieje. Dzieje się na wędrowanie i to jeszcze jak. Nusrat.

proszę, Nusrat. Zapamiętajcie sobie, gdzieś traficie na tą muzykę, a wtedy zasłuchać się. Dobrze, miałem szybko karteczkę kolejną. Co do dzisiejszego pytania, jako wózkers i użytkowniczka balkonika, nie lubię się zbytnio nachodzić, ale czasem muszę. Nie mam też określonego typu wędrówki. Grunt by była dla mnie fizycznie w miarę możliwie dostępna, bez barier. Ale uważam, że nasze życie jest, może być często trudną, ale fascynującą wędrówką. Aha, bardzo dziękuję za przesyłkę. Jezu, jak się cieszę, że dostałam same kolorowe rzeczy. Pozdrowienia dla całej fundacji i wszystkich słuchaczy. Ola z furą. Tak, wysłana została przesyłka i przesyłka doszła. A Olu, tak przy okazji i dla wszystkich tych, którzy jak to my, do was bardzo sympatycznie się zwracamy. Wózkowicze. Dwa ubite trakty między jedną aleją asfaltową a drugą aleją asfaltową. Takie, którymi możecie się szybko przemierzyć na drugą stronę. Nie było tego w poprzednich wydaniach festiwalu, czyli piaseczek i tam troszeczkę, bo trzeba się o to przebijać. A teraz zrobimy takie dwa piękne trakty i na wysokości chyba SP, o ile nie mylę się, ale to sprawdzicie, kiedy już będziecie na miejscu, moi drodzy. I pamiętajcie, mówimy to przez cały czas. Nakręciłem takich 11 rolek. Ważnoty festiwalowe. Ważnoty festiwalowe, które będą już za moment szły, może od jutra, z takimi krótkimi przypomnieniami z mojej strony, co jest ważne w kwestii regulaminu, co jest ważne w kwestii wózków, co jest ważne w kwestii bawienia się pod sceną, co jest ważne, jeśli chodzi o zdrowie. Takie uwagi, które warto sobie zapamiętać, staram się jak najprzyjemnie wam to wszystko podać, ale między innymi mówiąc o tym, że nie dźwigajcie w tych wózkach żarcia, błagam was, po co? Wszystko jest w naszym wielkim megasamie, który mamy na miejscu. Jeśli chodzi o jedzenie, są te same ceny, co u was na osiedlu. Nie warto tego dźwigać, bo potem nieraz widzimy ze zgrozą, jak to po prostu zostaje, a nie powinno tak być. Dla was wszystkich, którzy będziecie razem z nami. Płytka, przedziwne też płytki, ale panowie już byli w Polsce, we Wrocławiu, wyczaiłem, wygooglałem. Fundamental, a więc ludzie, którzy ze świata przywędrowali do Londynu i z taką muzyką tam stworzyli Fundamental.

Cała nasza międzynarodowa grupa w gotowości wyczekuje na sygnał do wyjazdu. Mam dwa pytania odnośnie do waszych oficjalnych parkingów. Od której godziny we wtorek będzie można na nie wjechać? Czy jeśli przyjdziemy na miejsce na przykład o 10 rano, to już będzie można parkować? Czy też trzeba będzie poczekać do otwarcia festiwalu? Od razu odpowiadam, że to są te parkingi na terenie naszego festiwalu. Bramy od 12, to bramy od 12. Drugie pytanie tyczy się tego, w jaki sposób będzie można wrócić do autka po resztę bagaży. Czyli będą normalnie wchodzicie, dostajecie, z tego co pamiętam, tam rok temu opaskę, że macie, czy może, a może nie, ale będzie, nie bójcie się, o tak, po prostu nie będę tutaj bredził i opowiadał, bo po prostu nie wiem, jak to jest skonstruowane, ale spokojnie będziecie mogli ze swojego samochodu wrócić, kiedy tylko będziecie chcieli. Rybka i Tajfun tak zwrócili się z tym pytankiem, jutro będziemy o tym informowali na naszych stronach. Wędrowanie jest jedną z kilku moich pasji. Nieważne, czy wycieczka krótka, czy długa, planowana, czy nie, byle wyrwać się z zatłoczonego miasta i podziwiać to, co natura ma dla nas najwspanialszego. Uwielbiam wędrować po plaży albo lesie. Super radochę sprawiają mi wędrówki po górach. Zarówno te łatwe, jak i te ekstremalne. Na szczyt z liną, a nade wszystko te w niesamowity podziemny świat. Wędrówka ma, wędrówki marzeń, ciągle jeszcze w planach. Będzie to królestwo niedźwiedzia polarnego z Spitsbergen. A tak w ogóle, każde wędrowanie wyzwala we mnie moc pozytywnych emocji. Bez wędrowania i muzyki nie mógłbym normalnie funkcjonować, napisał Paweł z Krakowa. To jest piękna pieśń. Południowa Afryka. I on czeka z płyty z południowej Afryki. Jeżeli to pomoże przy wędrowaniu i zdobycia Spitsbergena, trzymamy kciuki. zbc@antyradio.pl. O wędrowaniu mówimy i o moim wędrowaniu. Ja taką muzę noszę w uszach, kiedy także dotykam stopą.

Basia Skrzypka od Żańskiego z Renią i Stachem są na dyżurze, więc nas pozdrawiają. Odsłuchają audycję, więc usłyszą nasze pozdrowienia. W miniony weekend przemierzałam ścieżki niekoniecznie dla mnie wygodne, ciasne korytarze, momentami pełzając jak wąż. Musiałam pokonać strach w głowie przed ciasnotą, robiąc kolejny krok w jaskini na Jurze. Dzięki temu mogłam zobaczyć, jak wygląda akcja ratownicza w takich warunkach. Próbowałam swoich sił na pionowej ścianie, robiąc kroczki w skale. W nocy robiłam kilometry polami, lasami, w marszu, na orientację, a to wszystko za sprawą biwaku z ratownikami GOPR. Ależ to była fantastyczna przygoda, wiele emocji. Było też przypomnienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pozdrawiam wszystkich ratowników GOPR. Wielki szacun za to, co robicie, pomagając nam na szlakach, kiedy nagle coś się stanie. Kiedy będziecie chodzić w górach i ich zobaczycie, uśmiechnijcie się do nich szeroko i róbcie wszystko, by mieli jak najmniej pracy. Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Moi drodzy, GOPR-owcy są z nami co roku, i woprowcy, i goprowcy na najpiękniejszym festiwalu świata. To oni także pomykają ze swoimi składami, jadąc z pierwszą pomocą gdzieś tam na polu, kiedy ktoś potrzebuje, aby taka przywózka się natychmiast tam pojawiła i żeby odwieźć osobę do naszego szpitala polowego. Wielki szacun dla wszystkich, którzy się do nas zgłaszają. Prawie 200 osób naszego szpitala polowego. Bardzo, bardzo cenimy was za to, że jesteście razem z nami i że nam bardzo pomagania. GOPR-owcy, a zwłaszcza GOPR-owcy z Jury, bo tam się wszystko zaczęło wiele, wiele, wiele lat temu. Jeszcze jak Piotrek Wander Kogen i Szarotka byli naszymi gospodarzami. Wiele lat temu poznawaliśmy, na czym ta praca polega. Uczyliśmy się także pierwszej pomocy i to także oni mają. I wy, GOPR-owcy, macie ogromny wkład w to, co dzisiaj robimy, kiedy uczymy tej pierwszej pomocy, kiedy robimy wszystko dla bezpieczeństwa także was na najpiękniejszym festiwalu świata. Schodzimy z góry z płucami pełnymi odwagi i mocą rzeki wewnątrz nas. To tak właśnie brzmi kolejna pieśń z płyty Nomad, którą dzisiaj razem z wami wędrując pokazywałem, bo to jest wędrówka po duszach, po ludziach, po najróżniejszych nacjach, które są obok nas i które między innymi ta płyta próbuje połączyć. Nomad, który się uczył gry na didgeridoo w buszu otaczającym jego dom w Melbourne w Australii. Dzięki swoim globalnym wędrówkom Nomad był w stanie połączyć na tym wydawnictwie pieśni aborygeńskie, afrykańskie, rdzennie amerykańskie, co reprezentuje kulturową harmonię i równość. Nomad, schodzimy z góry.

drogi hodorze i cała ekipa ZBC. Wędrówki to piękna forma odpoczynku i relaksu w głowie. Idziesz, oglądasz i czujesz się lekki w sercu, pomijając oczywiście ciężar plecaka. Ja uwielbiałam zawsze wędrówki po górach i dolinach, od schroniska do schroniska. A taką wędrówkę marzeń to chciałabym po prostu wsiąść do pociągu byle jakiego i tak podróżować i wędrować beztrosko po świecie. A na razie czekamy na wędrowanie festiwalowe. Dziękuję za świetną muzeum dziś do wędrowania. Ściskam mocno. Dużo zdrowia, kochani wszyscy. Jurku, dobrego wypoczynku, wędrowania wam życzę. Oladze Szczecina bez zagadki. Miejsce, w którym mógłbym powędrować? No, wypadałoby kiedyś zobaczyć Rzym. Chociaż po głowie chodzi mi taki festiwal Rock in Rio. Może kiedyś, ważniejsze z kim? A propos, moja praca domowa dotarła. Pozdrawiam, Piotrek Piętosa. Ach, ty zbóju klasowy. Oczywiście, że dotarła. No i zaliczone. Witam jeszcze raz. Dzisiejsza mu zapuszczana w audycji. Rewelacyjna. Miód na moje uszy. Kocham takie klimaty. Pozdrawiam moje dziewczynki, które są w naszym domku w Gniewkowie. Oczywiście prezesa i wszystkich słuchaczy. Adam z Tyrolu. Adam, także się bardzo mocno pozdrawiamy. Sursu. Cuda, moi drodzy, przepiękna płytka, którą kupiłem w kwietniu 1998 roku na mojej niesamowitej wędrówce w Nepalu, w Katmandu, w sklepiku. Takich płytek się nie robi. Te płytki, wiecie, jak na komputerze wyglądają? Takiego zapisu już teraz płyty nie mają. Mają taki elektroniczny, a ten żyje. I to jeszcze jak żyje. Nepal, co to za wędrówka?

najpiękniejszych naszych górach, przykładowo Sudeckiego czy Beskidzkiego. Poza tym to też w sferze marzeń górskich było niegdyś przejście szlakiem słowackim Wielkiej Fatry. Nie mówiąc już o górach dalej od nas, oddalonych, jak można nietypowo gór w Chorwacji, ale na czele tego typu marzeń chyba stoi trekking w Himalajach. I jakoś wyszło tak, że dotychczas nie udało się nic z tego zrealizować. Póki co jednak tego typu plany wędrówek długodystansowych trzeba odłożyć na minimum kilka lat. A co będzie wtedy? To się okaże. Póki co, to przed nami otwiera się raczej rozdział planowania wędrówek dostosowanych do naszego półtorarocznego bombla. To jest dopiero wyzwanie. Pozdrawiamy Cię, Miurku, kochany, serdecznie. Nie pisujemy teraz zbyt często, wybacz, ale to absolutnie nie znaczy, że nie słuchamy. W każdym razie, duchem jesteśmy z Wami. Pozdrawiam z chłodnowego dzisiaj Wrocławia Iza, Bartek i Mały Staś. Leonard Cohen wędrówkę swoją zakończył w pewnym sensie. Ale kiedy ją kończył, jego najwięksi przyjaciele, a może i nie przyjaciele, biznesmeni, orżniali go na całą jego kasę. YouTube, Leonard Cohen, Tower of Song. Nagrali to, odreperując w sposób absolutny. Wszystko to, co jeszcze mogło mu zostać. Prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Dedykuję tym wszystkim, którzy myślą, że coś im się nie udaje w życiu. Wszystkim Wam się będzie udawało. Przepiękne, przepiękne muzyczne tło do wędrowania. Dla wszystkich i dla Kasi też.

teraz zapowiadam, że makakofonii Baby Have Fun odwiedzą makaka Bartosz Kulczycki, Marcin Jastrzębski, Michał Siedlecki, Marcin Szustakowski, czyli porozmawiają o zespole Hipnozaur przy albumie Afterlife. Zapraszam bardzo mocno makak do słuchania audycji. Nie strać się niczego. Broda napisał bardzo ważną rzecz. Jednocześnie przypominam, że Marsz Brodaczy odbędzie się we czwartek 30 lipca o 13.30 spod namiotu ASP w kierunku dużej sceny i bardzo serdecznie pozdrawia. Asia Strzebiszewa napisała: mam też trochę marzeń w sercu i wyzwań w głowie. Drabina Wałbrzyska, szlaki karkonoskie, tatrzańskie, Orla Percia, w przyszłości główny szlak beskidzki, Tour de Mont Blanc i kilka wielkich szczytów. Nie będę mówić, niech to po prostu mi się uda zrealizować. Apetyt na kolejne wędrówki na pewno się nie skończy. Pozdrawia wszystkich Asia. Ja przypominam, jutro na żywo nasze spotkanie w domowej orkiestrze. Będę z wami i będą najświeższe wiadomości. Będzie radośnie i wesoło podczas naszych spotkań. W najbliższy poniedziałek jeden i drugi Hodor czyni rolę gospodarza i też ma carte blanche, a więc to, jak was przywita i czym będzie grał, okaże się, słuchając jego audycji i powtórkowej w sobotę. Jedyna prawidłowa odpowiedź, coś niesamowitego, i to dosłownie przyszła chwilę temu od Asi Krynickiej. Twinkly Brothers, oczywiście, 10. przystanek, Ucok 2004 roku, nic innego mi nie świta, ale właśnie to jest prawidłowa odpowiedź, moi drodzy. Craig Armstrong, Obudzić się w Nowym Jorku. Wszystkim wam życzę wędrówek, ale jeżeli nawet one są najprostsze i nie takie wymyślone, to pamiętajcie o tym, że z muzyką na uszach i z tym, o czym myślimy, dobrym, są to wędrówki dobre. Ściskamy was, kochamy was bardzo mocno. Dziękujemy za dzisiejszą nietypową audycję. Jutro ważnoty festiwalowe i nasza domówka. Pogody ducha życzę. Trzymajcie się, cześć, siema.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie.
7: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antiradiu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.